0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: To jest Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odgrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżenia czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
1: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
0: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskie i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
2: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
0: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas natomiast tropiki. Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klose. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich mistrzostwach, ale nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie I, Norwegia pokonała Senegal 3-2. No i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu.
3: Super FM. Pogoda.
4: Wstaje, budzi się nowy dzień. Jaki to będzie dzień? Ciepły, bo 26 stopni po południu. Teraz termometry pokazują 12. Dzisiaj tylko słońce i bez opadów deszczu.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Golden na początek muzycznie, jeżeli chodzi o nasze wtorkowe spotkanie. Bartek Czotowicz, dzień dobry. Ja też mam nadzieję, że to będzie złoty poranek, że to będzie złoty dzień. Wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. I tego wam życzę. Jesteśmy razem do godziny 9:00.

11 minut po godzinie 6 we wtorek. Cześć i dzień dobry. Dąbie zazdrościło i sobie też zorganizowało. Kino plenerowe oczywiście w Dąbiu rusza i patrzę, jaki jest rozkład jazdy. Dzisiaj o godzinie 22 na skwerze Świetlińskiego film Shrek, myślę, że dobrze znany. Jutro, za tydzień, 30 czerwca Apollo 13, 7 lipca Yesterday, a potem co tydzień prawie, że Dr. Dolittle, Trzy kroki od siebie, Cztery wesela i pogrzeb, Sekretne życie zwierząt domowych, Słoneczny patrol, Sing, Czas na miłość i tak dalej, i tak dalej. Start już dzisiaj o 22 Shrek, a następne seanse głównie o 21.30. No, te ostatnie już w sierpniu będą o 21, a finałowy 1 września o 20.30. Skwer Świetlińskiego, właśnie tam odbywać się będzie letnie kino plenerowe w Dąbiu.

Kylie Minogue. Klasyk, klasyk. In Your Eyes w Radiu Super FM, 19 minut po godzinie 6, a w sobotę 27 czerwca, w najbliższą sobotę, rusza rowerowa gra miejska. Druga edycja tego wydarzenia. Punkt startowy na Jasnych Błoniach będzie czynny od 12 do 16.30, a meta w miasteczku rowerowym na skwerze Wośp na Łasztowni. Z Jasnych Błoni można wystartować na swoim rowerze albo na rowerze Bike S, czyli rowerze miejskim, o dowolnej godzinie między 12 a 16.30. Liczy się czas przejazdu, a nie czas startu, i w zabawie mogą wziąć udział drużyny w składzie od 2 do 5 osób i musi tam być w każdym zespole minimum jedna osoba pełnoletnia.

0: Lost Frequencies w Radiu Super FM, ale spokojnie, to nie koniec muzyki, bo po prognozie pogody Queen na przykład, albo Calvin Harris, Kuba i Kuba lub Lionel Richie. Takie propozycje do godziny 7 mamy dla Was.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: Super FM. Pogoda.
0: Proszę bardzo, teraz 14 stopni w Szczecinie, maksymalnie 25, dużo słońca, wiatr słaby. Jutro 29, jutro po południu nawet 30 stopni, w czwartek będzie bardzo, bardzo podobnie, około 30, upały, lato w naszym mieście.
1: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Dokładnie, precyzyjnie, na zegarach 6:30, a to jest audycja Dzień dobry, tu Super FM, czyli nasz poranny program. Oczywiście najważniejsze informacje ze Szczecina, prognoza pogody, wiadomości dla kierowców, bo przecież pomoc drogowa za 10 minut. Więcej o tym, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina, będziemy mówić już za chwilę.
1: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Bo już 6:40, a więc czas powiedzieć, jaka sytuacja na ulicach Szczecina. Jeszcze nie ma kolejek, ale oczywiście będą w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Teraz jest w miarę przejezdnie i na rondzie uniwersyteckim, i na placu czy rondzie Szarych Szeregów, ale także przy Nabrzeżu Wieleckim oraz na ulicy Wyszyńskiego. Przejezdna jest trasa zamkowa, rondo Portowców, tutaj też bez utrudnień, ale podobnie na Prawobrzeżu, chociaż na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią mieliśmy kolizję, no i sporo samochodów teraz w tych okolicach. Kolizja na węźle Kijewo w stronę Szczecina, w stronę Prawobrzeża, w kierunku centrum. Mogą powstawać utrudnienia, będziemy obserwować to miejsce, rozwój wydarzenia, ale wy też możecie dawać znać, piszcie na Messengerze do Super FM albo dzwońcie 912455.

Kuba i Kuba, czyli stygnie lato, a jak mamy lato, oczywiście to regaty, moi drodzy. 6:48, regaty w przyszłym tygodniu ruszają. 24 regaty Unity Line We Are Polska. Po raz pierwszy początek i koniec regat odbędzie się w jednym miejscu, mówił w studiu Radia Super FM kapitan Paweł Chapanowicz, komandor tej 24 edycji regat Unity Line We Are Polska w Świnoujściu. Wydarzenie rozpocznie się 1 lipca. Szczegóły na temat tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej www.super.fm. Będzie można obserwować tę rywalizację, przede wszystkim jednostki, oczywiście załogi. Już 1 lipca ma miasteczko regatowe oczywiście w Świnoujściu. No i organizatorzy mówią, że czekają na wszystkich żeglarzy, którzy spływają się jachtami i rozdają im pakiety startowe, a 2 lipca o 9 rano oficjalnie ze sceny w tym miasteczku regatowym wystartuje 24 edycja regat. Ona potrwa od 1 do 5 lipca, no i patronem medialnym wydarzenia jest Radio Super FM.

0: tematów, szczecińskich tematów nie zabraknie po godzinie 7 w Radiu Super FM, bo będziemy mówić m.in. o pijackim rajdzie kierowcy, który staranował 3 samochody w centrum Szczecina. Ale nie tylko takie informacje pozytywne, dobre też będą. Będzie pomoc drogowa, przecież będzie muzyka. Dlatego po godzinie 7 bądźmy razem, a już za chwilę serwis informacyjny o godzinie 7.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu rozpoczną się 24. regaty Unity Line. We are Polska! To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Na mieszkańców i turystów czekają wyjątkowe emocje, a na załogi wymagająca trasa Polska Extreme Races 2020.

0: Zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach.
1: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
0: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanii i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek, benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł 98 groszy. To więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy. Czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35 i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć się do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
2: Super FM. Pogoda.
3: 1,4, czyli 14 stopni aktualnie w Szczecinie i teraz może jeszcze nie być jakoś bardzo ciepło, ale po południu 25. Dzisiaj tylko słońce bez opadów deszczu. Jutro 30 stopni w Szczecinie, a w czwartek 32 stopnie. Bijemy rekordy.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
3: 4 minuty po godzinie 7. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie. Zmiany kadrowe w świcie Szczecin to po pierwsze. Po drugie, trwa remont na ulicy Starkiewicza po sobotniej awarii, a więc na Pomorzanach jeszcze więcej utrudnień niż zazwyczaj. I pijacki rajd kierowcy Astona Martina ulicami centrum Szczecina. I takie tematy podejmiemy w tej godzinie. Łącznie jesteśmy do 9:00. Wspólnie Bartek Czotowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tu Super FM.

Prawda. Prawda. Prawda, prawda, to wtorek, wtorkowy poranek w Radiu Super FM, 12 minut po godzinie 7, dzień dobry i oczywiście o sporcie kilka słów, kilka zdań. Wiem, trwają Mistrzostwa Świata, ale Świt Szczecin przygotowuje się do następnego sezonu BetClick drugiej ligi. No i zmiany kadrowe w Świcie właśnie z Dumą Północy już pożegnali się w zasadzie bramkarz Marcel Mendes-Dudziński z Legii Warszawa, który w Świcie nie zagrał finalnie zbyt wiele, zbyt dużo. Odbił się od tego poziomu drugoligowego. Obrońca Bartosz Krigler z Górnika Zabrze także żegna się ze Świtem oraz 21-letni pomocnik Aleksander Michałeczko. Świt dał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu 5 piłkarzom. Jest to bramkarz Oskar Klon, ale także pomocnicy Juri Tkaczuk, Alan Dziuniak, Marcel Broda i Karol Maszało. Ci zawodnicy najprawdopodobniej ze Świtem się pożegnają, a Świtowcy pracują nad transferami, nad wzmocnieniami na nowy sezon. No i jednym z takich wzmocnień ma być, może być, były piłkarz Pogoni Szczecin, Aleksander Gorgoń. Wyobraźcie sobie, że on może w Świcie się pojawić w roli piłkarza. I z pewnością on reprezentuje taki poziom, no, który na tym szczeblu drugiej ligi dużo dałby ekipie Świtu Szczecin, kiedy stanie się to faktem. O ile, jeżeli stanie się to faktem, to oczywiście będziemy wam o tym mówić na antenie radia Super FM. Rooney, When Did Your Heart Go Missing? Teraz muzycznie 14 minut po godzinie 7.

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: Czyli raport z dróg poranny oczywiście na antenie Super FM. I tak węzeł Kijewo plus 5 minut, bo i ci, którzy zjeżdżają autostradą A6 i ci, którzy jadą drogą krajową numer 10, muszą ustawić się w kolejce przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Na szczęście przez prawobrzeże przemkniecie raz, dwa, aż do centrum Szczecina na zjeździe z trasy zamkowej. Obok Placu Solidarności tworzy nam się kolejka samochodów. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o Most Długi? Teraz na Moście Długim kierowcy stoją przed wjazdem na ulicę Wyszyńskiego, ale to raptem minuta, dwie i jedziecie dalej, prawda? Może być tylko lepiej w tym miejscu szarych szeregów. Tutaj na bieżąco odbywa się ruch na drogach dojazdowych, ale też na samym skrzyżowaniu i bardzo podobnie na rondzie uniwersyteckim. Jak na razie bez poważniejszych utrudnień. Długa kolejka samochodów na ulicy Europejskiej. Oczywiście możecie właśnie tak się europejsko poczuć. Europa, duże miasto, rano, no to korki oczywiście i trzeba czekać, trzeba stać. Podobnie na Topolowej, na Łukasińskiego, chodzi o wjazd do Szczecina z Mierzyna, ale także na Zegadłowicza obok węzła Głębokie. Tam też plus 5 minut w ciągu Alei Wojska Polskiego. Wydaje się, że jest wszystko w porządku z przejazdem, czyli jeżeli już dostaniecie się, przejedziecie przez pętle Głębokie, to dalej zarówno do ronda Jana Olszewskiego, ale również za rondem przez węzeł Łękno do ronda Szarych Szeregów powinniście dostać się również raz, dwa i niech tak pozostanie, a tym, którzy stoją w korkach, zagramy muzykę, bo Ronan Keating i Life is a Roller Coaster i trudno się nie zgodzić, że życie to roller coaster, bo raz się stoi, a raz się jedzie.

0: Alan Keating w Super FM. Dzień dobry, moi drodzy. 7:30, wiadomości, szczecińskie informacje, one już za chwilę.
1: Reklama. Żagle w górę. Już 1 lipca w Świnoujściu rozpoczną się 24 regaty Unity Line. We are Polska. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Na mieszkańców i turystów czekają wyjątkowe emocje, a na załogi wymagająca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj załogom. 24 regaty Unity Line We are Polska. Już od 1 do 5 lipca. Bezpośrednio relacje z regat tylko w radiu Super FM.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
9: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
1: I po reklamie.
0: Zbliża się 7:30, pora na wiadomości Radia Super FM. Andrzej Kutys, dzień dobry.
12: Dzień dobry, a zaczniemy od zamkniętej Starkiewicza. Trwa naprawa wodociągu. Niespodziewana zmiana trenera w Pogoni Szczecin. Lider szczecińskiej Konfederacji za kilkanaście minut u nas w studiu.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Utrudnienia na Pomorzanach. Ekipy remontowe szczecińskiego zakładu wodociągów i kanalizacji naprawiają uszkodzone rury dużej średnicy na ulicy Starkiewicza. Przejazd jest zamknięty. Naprawdę zależy także od tego, jak szybko będzie dostarczony asfalt do załatania tej dziury. Jak podkreśla rzeczniczka z WIK-u Hanna Pieczyńska, gdy w sobotę pół Szczecina nie miało wody, a Starkiewicza zamieniła się w jezioro, musieli zmierzyć się z poważną awarią.
13: Wyrządziła dosyć sporą szkodę. Więc naprawa naszej infrastruktury i samej jezdni może potrwać nawet do czwartku. Jednak dopiero po zerwaniu podniesionego asfaltu ocenimy zakres koniecznych do wykonania przez nas robót. Ten czas naprawy to nie tylko te nasze działania, ale także oczekiwanie na masę asfaltową. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że zamknięcie ulicy Starkiewicza to ogromne niedogodności i dla pacjentów, pracowników szpitala i dla naszych mieszkańców. Dlatego zrobimy co w naszej mocy, aby ten ruch choćby jedną nitką puścić tak szybko, jak będzie to możliwe.
12: Obecnie w okolicy skrzyżowania Starkiewicza nie ma jakichś większych zatorów. Czekamy na kolejne komunikaty służb miejskich, a jak wygląda dzisiaj poranny szczyt komunikacyjny, powiemy za kilka minut.
14: W pomocy drogowej Super FM.
12: Zmiana, która zszokowała kibiców i piłkarzy. Nie było żadnych plotek, przecieków, tylko niespodziewany komunikat. Najpierw ogłosił to prezes klubu Alex Hadidagi. Kilka minut później było oficjalne potwierdzenie. Tomasz Berg nie jest już trenerem piłkarzy Pogoni Szczecin. O szczegółach Piotr Jarząbek.
15: Tomasz Berg objął stanowisko trenera Dumy Pomorza pod koniec września 2025 roku. Wtedy zastępując na ławce tymczasowego trenera Tomasza Grzegorczyka. Pod wodzą duńskiego szkoleniowca portowcy wystąpili w 26 6 spotkaniach, 11 z nich wygrali. Do tego zanotowali 5 remisów i 10 porażek. W oświadczeniu Aleksa Hadidadziego, prezesa Pogoni Szczecin, czytamy: trener Tomasz Berg pracował ciężko, reprezentował Pogoń z szacunkiem, a my życzymy mu jak najlepiej w kolejnym rozdziale jego kariery. Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin. Dziś o 17:00 piłkarze Dumy Pomorza wyjdą na pierwszy trening pod wodzą nowego szkoleniowca. Oficjalnie wciąż nie wiemy, kto nim będzie. Według plotek ma nim zostać 53-letni Hiszpan Oscar Garcia, do niedawna trener Ajaxu Amsterdam.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: O sporcie powiemy więcej już za chwilę. Przed 7:00 zresztą zakończył się dopiero co kolejny mecz mundialu. Natomiast za kilkadziesiąt minut inny pojedynek. Na słowną szermierkę zaprosi Michał Kaczmarek. Dzisiaj zmierzy się z jednym z liderów szczecińskiej konfederacji w rozmowie Radia Super FM. Dzień dobry, Michale.
16: Tak jest. Cześć, Andrzeju. Dzień dobry. Witam ciebie, witam naszych słuchaczy i poszukuję właśnie lokalnych tematów, o których będziemy mogli z politykiem Nowej Nadziei, a dokładnie politykiem Konfederacji Dariuszem Olechem dzisiaj na żywo porozmawiać, więc na pewno tematów lokalnych nie zabraknie, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że ostatni tydzień jest mocno zdominowany przez tematy ogólnopolskie, a dokładniej medyczno-ogólnopolskie, to ten wątek również na pewno zostanie zahaczony.
12: A w Szczecinie też się czeka w kolejkach do lekarza. Po godzinie 8:00 zapraszamy, a teraz już więcej sportu.
17: Super FM Sport.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi pobił rekord trzech czasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Argentyńczyk zdobył 2 bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 gol na Mistrzostwach Świata i tym samym zepchnął na drugie miejsce klasyfikacji trzech czasów Mirosława Klozego. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei 2 gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16. Na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę. A gorszy od Messiego i Mbappé nie chciał być Erling Haaland i też wpisał się na listę strzelców dwukrotnie. Jego Norwegia wygrała 3-2 z Senegalem i zapewniła sobie wyjście z grupy. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. lokatę w rankingu ATP.
19: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
18: Wimbledon zacznie się w poniedziałek.
17: Super FM. Pogoda.
0: 15 stopni w Szczecinie, nie najgorszy poranek, tak pogodowo, 25 dzisiaj po południu, wiatr słaby, bez opadów deszczu, jutro 30 stopni, jutro będzie upał, pojutrze w czwartek jeszcze więcej, bo 32 kreski na termometrach.
14: Dzień dobry.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Już prawie 7:40, sporo samochodów na Pomorzanach. Oczywiście doskwiera kierowcom ta zamknięta ulica Starkiewicza w tym tygodniu. Prace zakładu wodociągów i kanalizacji, tam były problemy oczywiście w ubiegły weekend. No i niespodziewane takie zamknięcie, które powoduje, że rzeczywiście z problemami na Pomorzanach, bo trudno operować czy jeździć w okolicach szpitala między innymi, no a to spore utrudnienie dla tych, którzy rano na przykład do szpitala chcą się dostać, ale nie tylko, również dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to tutaj liderem o tej porze są Gumieńce oczywiście, czyli Rondo Gierosa ku Słońcu, Europejska, Okulickiego, Dworska, plus 5-10 minut o tej porze. Jeżeli chodzi o Most Długi, ulicę Wyszyńskiego, trasę zamkową, to kolejki takie na kilkanaście, no może parędziesiąt samochodów w tej chwili. A na przykład przed Rondem Szarych Szeregów ruch odbywa się na bieżąco. W ciągu Alei Wojska Polskiego też nie powinno być utrudnień. Krótsze kolejki już na ulicy Zagadłowicza, czyli węzeł Głębokie, Kupczyka, Miodowa, wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o Niebuszewo, to zwolnić będzie trzeba na Krasińskiego przed Rondem Giedroycia i na Wszystkich Świętych przed Arkońską Niemierzyńską na minutę, dwie, góra, trzy. Ulicą Bogumińską obok Ogródków Działkowych kierowcy powoli dojeżdżają do skrzyżowania z Chorzą. Na Obotryckiej, Wilczej, Szczanieckiej jest dobrze, jest przejezdnie i oby tak pozostało. 9124455 można dzwonić, jeżeli są kolizje, korki, utrudnienia. Dajcie znać innym.

to Amy McDonald przywitała się z nami we wtorek rano. Za 13 minut będzie 8, czyli teraz na zegarach 7:47. Pijacki rajd kierowcy Astona Martina w Szczecinie jechał na ślepo i nie trzymał w ogóle pasa ruchu, tak się okazuje. Za szybki, za wściekły, no i zbyt pijany również, żeby opanować swój samochód. Jechał ulicą Krzywoustego w kierunku 26 kwietnia i w pewnym momencie zjechał z jezdni, taranując zaparkowane auta. Jak się okazuje, miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Można więc powiedzieć, że to nie Aston Martin, tylko Aston Martini. Nasz bohater chciał się poczuć jak James Bond, natomiast popełnił wielbłąd, za który zapłaci. No, wręcz można powiedzieć, że to taki nasz szczeciński James Bond, czyli agent 07. Potem zostają już tylko łzy i płacz. A o płakaniu Aerosmith już teraz, czyli Crying na 97,5. Mam nadzieję, że to będzie cudowny wtorek. Dzień dobry.

0: muzyczna uczta w Radiu Super FM. Aerosmith, ostatnim artystą przed ósmą. Po ósmej też będziemy grać, dobrze grać, Portugal The Man i Ringside, ale najpierw wiadomości i poranna rozmowa Radia Super FM.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
3: Żagle w górę. Już 1 lipca w Świnoujściu rozpoczną się 24 regaty Unity Line. We are Polska. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Na mieszkańców i turystów czekają wyjątkowe emocje, a na załogi wymagająca trasa Polska Extreme Races 2026 ze Świnoujścia na Borholm. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj załogom. 24 regaty Unity Line We are Polska. Już od 1 do 5 lipca. Bezpośrednio relacje z regat tylko w Radiu Super FM.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
14: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz. Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
15: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
16: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
17: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego do dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
19: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
20: Została nam już tylko apteczka.
17: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
20: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
17: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
21: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
17: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
21: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
22: Adamet, z pasji do rozwoju.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
25: I po reklamie.
26: Tak gra.

0: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Super FM.
1: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
2: Nadciągają upały, dają się już we znaki w zachodniej Europie. Nadal wrze na linii Załański-Nawrocki, przywódcy przerzucają się oskarżeniami. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzamiński. Uwaga, nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać się powyżej 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Fęskę.
4: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Toulouse porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy,

0: Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
1: Słowom Zełenskiego zaprzeczył szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ocenił wczoraj, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Zełenski ocenił też w wywiadzie, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Sam Nawrocki odpowiada, że prezydent Ukrainy myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego i jak widać bardzo dobrze się ona przyjęła. Wszystkim tatom oczywiście składamy najlepsze życzenia.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
3: Wtorkowy poranek i Dariusz Olech, czyli jeden z liderów zachodniopomorskiej konfederacji, razem z nami w studiu. Kłaniam się, panie Dariuszu, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
3: Wielgowo dzisiaj będzie po południu protestował przeciwko planom ogólnym. Tam mowa o m.in. łąkach wielgowskich i temu, że te tereny mają zostać szerzej przeznaczone chociażby pod zabudowę magazynową, a także pod budownictwo jednorodzinne. Pan jest prawobrzeżny, więc pewnie jest pan zorientowany w tym temacie.
4: Zapoznałem się z tematem i powiem szczerze, no nie jestem zdziwiony tym, jak miasto postępuje, bo to jest pewien standard, że ludzie się wypowiadają, są przecież konsultacje, oni się odnoszą do tych projektów, a miasto ma to gdzieś. Tak jak zresztą słyszeliśmy odnośnie podjuch, odnośnie tych TBS-ów i tak dalej, z tego była afera. Zastanawiam się, czy teraz też to się szerzej nie rozejdzie, bo na razie nie mówimy o tym, że konkretny jakiś tam deweloper czy jakaś firma ma coś budować, tylko że plan zagospodarowania zostanie w niektórych miejscach taki, jaki był przewidywany, no a mieszkańcy jednak w konsultacjach mówili co innego.
3: Przecież to znaczy, z tego co wiem, poszerzony względem informacji, które mieszkańcy mieli. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami tego komitetu, którzy dzisiaj o 19 planują tam w Wielgowie protestować i mówią, że tam jest kilka przestrzeni, które nie były ujęte jako przestrzeni pod zabudowę, a teraz i są już ujęte.
4: Tak, zostało kilka działek, że tak powiem, przesuniętych, tak, z tej zabudowy bardziej przemysłowej na tą usługową, czy
3: żeby więcej magazynów się zmieściło.
4: Tak, natomiast jeśli chodzi o tą przestrzeń tej strefy Dunikowo, to nie zostało zmienione, a z tego co wiem, mieszkańcy optowali za tym, żeby jednak nie była ona w tym wymiarze, w jakim była przewidywana. A z tego co wiem, jednak zebrano 1200 podpisów, tak, pod tym projektem. Mnie to osobiście dziwi, że taka ilość mieszkańców, no umówmy się, Wielgowo nie jest zasobnym w mieszkańców miejscem, natomiast to jest znaczny procent. I że takie osiedle, które ma nawet swojego radnego w Radzie Miasta, no jest w ten sposób potraktowane, tak, że nie uwzględnia się ich głosu. Ja tego totalnie nie rozumiem. Przecież mieliśmy sprawę Kijewa, mieliśmy sprawę tej Stadniny, tak, no to przecież wywołało wielkie oburzenie. I ja rozumiem, że to był troszkę inny etap, bo tutaj już były dalekobieżne plany, żeby to wszystko zostało wybudowane, natomiast miasto się nic nie nauczyło.
3: No nie na tyle dalekobieżne, bo udało się z tego dość szybko wycofać, ale panie Dariuszu, ja mam inną taką konkluzję. No tak, tutaj potencjalni inwestorzy logistyczni. Tam inwestor, który chciał budować Stadninę. W Podjuchach też inwestor, który nielegalnie bądź nielegalnie, ale prowadził inwestycje. I za każdym razem Konfederacja przeciwko. A wy mieliście być głosem przedsiębiorców.
4: Panie redaktorze, no ale nie na plecach mieszkańców to wszystko powinno być wybudowane.
3: No, ale mieszkańcy jednak zawsze będą niezadowoleni z niektórych prowadzonych inwestycji. Jak się stawia komuś Biedronkę pod ortem, to on jest niezadowolony. Albo przedszkole, które ma być prywatnym. No to zawsze
4: panie
3: jest tak, że komuś się coś nie podoba.
4: Umówmy się, to nie jest małe miasto, to jest miasto szerokie. Jest tutaj tyle działek, że naprawdę można się dogadać na
3: to
4: linii
3: jak nie w Wielgowie,
4: deweloper,
3: jak
4: mieszkaniec,
3: nie w Wielgowie,
4: miasto.
3: To gdzie te hale logistyczne stawiać, jak nie w Wielgowie w takim razie? No przecież halo, to są tereny już prawie że pozamiejskie.
4: Mamy tereny jeszcze na północ od Wielgowa przecież. Tam mamy wiele hal, tam mamy te huby, gdzie są firmy, gdzie są magazyny. Wszyscy jak

0: myślimy o magazynach na Prawobrzeżu, to wiemy, że właśnie są tam. I nikt jakoś nie protestuje. I dlaczego nie chcemy tego skupiać w jednym miejscu, tylko nie słuchamy się mieszkańców i stwierdzamy, dobra, wy się wypowiedzieliście, ale my i tak tutaj swoje będziemy przegłosowywać. Mi się to nie podoba.
1: Trochę pana podpuszczam, bo pan ma być koordynatorem klubu przedsiębiorców, jeżeli się nie mylę. Nawet tak, jakieś spotkanie macie mieć niebawem.
0: Tak, chcemy być bliżej przedsiębiorców. Oczywiście te tematy dla nas zawsze były blisko, natomiast chcemy się spotykać regularnie w takim wydaniu, że my będziemy zapraszać część z naszych parlamentarzystów tutaj na spotkania, różnych innych takich ludzi ciekawych z biznesu, no i właśnie rozmawiać, tak, czym my się obecnie zajmujemy w Sejmie, co tutaj lokalnym przedsiębiorcom rozkwiera.
1: Przyjdzie do pana przedsiębiorca, który wybudował bazę paliw w Podjuchach i co pan mu powie?
0: Będziemy dyskutować.
1: A, okej.
0: Okay. Natomiast, no, żeby nie było, ja się nie zgadzam absolutnie z taką samowolką budowlaną, tak? Więc pewnie jak przyjdzie, to inni przedsiębiorcy, którzy legalnie, w sposób etyczny prowadzą biznes, to pewnie go zjadą.
1: Pan będzie to koordynować?
0: Tak, ja będę to koordynować.
1: Ale pan nie jest przedsiębiorcą.
0: Wie pan, ja mam jednoosobową działalność gospodarczą.
1: A, okej. Okay. No, to jestem trochę zaskoczony. Myślałem, że pan nie ma.
0: No to widzi pan, jest pan w błędzie.
1: Czyli można powiedzieć, że czuje się pan predestynowany do tego, żeby prowadzić klub przedsiębiorców.
0: Powiem panu w ten sposób. Ja przez swoją wieloletnią tutaj działalność polityczną gdzieś zdobyłem szerokie kontakty w środowisku przedsiębiorców. Ja się gdzieś tam na bieżąco w tym środowisku obracam. Ja tam nie mówię, że tam z tymi najważniejszymi. Natomiast
1: zabrzmiało to, jakbym tutaj z rekinem biznesu siedział w studiu.
0: Nie przesadzajmy, panie redaktorze. Jednak,
1: to pan to powiedział, nie ja.
0: Ja tylko mówię, że mam pewne szerokie kontakty, bo taka jest prawda, no bo jednak w tym środowisku politycznym od dłuższego czasu się obracam, więc...
1: Ale co to znaczy mieć szerokie kontakty w środowisku biznesu?
0: No, ludzi z różnych branż znam, tak. Często gdzieś tam rozmawiamy, próbujemy gdzieś tam pewne te sprawy przedsiębiorców gdzieś tam później dalej do Sejmu przepychać. Także to nie jest tak, że ja jestem takim człowiekiem z ulicy, który nigdy przedsiębiorcy na oczy nie widział. Natomiast, no...
1: aż tak daleko też nie szedłem w swojej trochę szyderczej retoryce.
0: Jednak jestem w tej polityce od dłuższego czasu, także to jest naturalne, że gdzieś tam ludzi znam środowiska, także tyle w temacie.
1: Tu zamykając ten temat, to niech pan jeszcze się pochwali, jaki ten temat ze Szczecina panu się udało przepchnąć do Sejmu, jeżeli chodzi o sprawy przedsiębiorców. Już się więcej nie czepiam.
0: Wie pan co, panie redaktorze, to, że gdzieś tam nasi parlamentarzyści zajmują się pewnymi sprawami, a które jeszcze nie zrealizowały się, no to tutaj nie będę w przedbiegach mówił o takich rzeczach.
1: Co, jak pan w ogóle patrzy na tę sytuację związaną z ochroną zdrowia i z tym, czym Polska żyje od ponad już tygodnia? Mowa oczywiście o salonikach VIP, mowa o kontraktach medycznych, ale mowa także o tym, że politycy trochę się na tej ochronie zdrowia, mówiąc, nieładnie uwłaszczają.
0: Bardzo negatywnie na to patrzę. Wie pan, no, ktoś mi może zarzucić, że ja też jestem pracownikiem gdzieś tam służby zdrowia, natomiast ja jak potrzebowałem być zoperowany, poszedłem normalnie, zapisałem się, poczekałem w kolejce, nic sobie po znajomości nie załatwiłem. I powiem szczerze, no dla mnie to jest niezrozumiałe postępowanie w ten sposób, a to jest pewna objawa patologii. To znaczy od ponad dwóch dekad nikt w zasadzie nie pochylił się nad reformą służby zdrowia. Były takie próby w momencie, kiedy próbowano gdzieś tam to podzielić na te kasy chorych, z czego się oczywiście wycofano, a to dawało pewne dobre zmiany, tak? My chcemy, żeby nie było monopolu NFZ-u, tak? Bo ten system to jest w zasadzie system postsowiecki. To samo było za komuny i w krajach bloku wschodniego. My chcemy, żeby prywatni mieli też dostęp do tego systemu, żeby mogli konkurować między sobą, żeby były różne kasy ubezpieczeniowe.
1: Musi pan mi wytłumaczyć. Prywatni to znaczy co? No przecież obecny system ochrony zdrowia w dużej mierze mówi się, że się patologizuje właśnie przez to, że publiczna ochrona zdrowia jest za mocno pomieszana z prywatną, co powoduje rozmaite sytuacje, kiedy jeden lekarz potrafi obsłużyć publiczną klinikę i prywatną tym samym pacjentem.
0: Tylko wie pan, w momencie, kiedy system publiczny jest niewydolny, no to nie każdy pacjent jest w stanie czekać, idzie, płaci z prywatnej, tak, z prywatnych pieniędzy ze swojej kieszeni. A my mówimy o tym, żeby te prywatne podmioty też mogły jakby konkurować w ramach tego systemu,
1: no,
0: tak?
1: Ale mogą konkurować, bo jeżeli prywatny podmiot chce mieć kontrakt z NFZ-em, to może do niego wystąpić i się o niego starać. Żeliłbym nawet, że są takie sektory ochrony zdrowia, i dobrze pan o tym wie, gdzie w tym momencie jest nadreprezentacja podmiotów prywatnych względem publicznych. Chociażby stomatologię, chociażby psychiatrę, chociażby rehabilitacja i tak dalej, i tak dalej. Więc mówienie o tym, że to tak działa jeden do jednego, no jest trochę chyba...
0: Ale panie redaktorze, w momencie, kiedy mamy w zasadzie jeden podmiot, który decyduje o wycenach NFZ, mamy niewłaściwe wyceny, to znaczy im nawet nie zależy, żeby to urynkowić, żeby to było gdzieś tam realne, dlatego później mamy takie patologie, że niektóre zabiegi chętnie szpitale chcą wykonywać, a niektóre wręcz przeciwnie, no, gdzieś tam to spychają.
1: Z podmiotami prywatnymi. Podmioty prywatne też niektóre zabiegi wykonują chętnie, a niektóre zabiegi niechętnie, stąd też na przykład odsyłają wtedy pacjentów do publicznej ochrony zdrowia.
0: Ale w momencie, kiedy dopuszczamy do tego systemu, tak, do konkurencji w ramach tego systemu podmioty prywatne, mamy określony pewien koszyk świadczeń i tak dalej, no to te wyceny będą starały się być niższe, ponieważ te firmy będą konkurowały o tego pacjenta, tak?
1: I myśli pan, że taką, powiedzmy, jakby teraz nas słuchała taka 75-letnia starowinka, która ma swoje przypadłości zdrowotne, ma swoją emeryturę, powiedzmy 2000 zł, takiej dajmy hojnie, to myśli pan, że o nią będą konkurowały wtedy podmioty na rynku komercyjnym?
0: A niech pan taką starowinkę z Holandii zapyta, gdzie ten system w taki podobny sposób wygląda.
1: Nie znam żadnej starowinki z Holandii, ale może pan mi jakąś przytoczyć jako przykład.
0: Są świetne przykłady systemów, które działają w ten sposób, w który ja przytoczyłem, na przykład system holenderski. My też proponujemy, żeby było pewnego rodzaju subkonto, gdzie część, tak, składki zdrowotnej można odkładać na, że tak powiem, zabiegi, które sami byśmy chcieli sobie wykonać. Podobnie jest w Singapurze, tak? Żebyśmy po prostu mieli nagromadzone pieniądze, jeżeli potrzebujemy coś spoza koszyka sobie wykonać, tak? No to będziemy mogli to pokryć z tych świadczeń. Dodatkowo chcemy ten system odbiurokratyzować. To znaczy, ja ostatnio byłem nawet u ortopedy, panu powiem, i 2/3 czasu jego pracy to było klikanie w komputer. I my mówimy o czymś takim, żeby wprowadzić asystentów medycznych, bo jednak specjalistyczna wiedza lekarza jest od tego, żeby on leczył, żeby on diagnozował, a nie od tego, żeby wypełniał dokumenty.
1: Był pan
0: od
1: tego... u ortopedy na NFZ?
0: Tak, byłem u ortopedy na NFZ.
1: Po ilu się pan dostał?
0: Wie pan co? Pan 8 miesięcy.
1: 8 miesięcy, to jeszcze nie tak źle.
0: Jeszcze nie tak źle. Natomiast, tak jak mówię...
1: Może pan był ze złamaniem jakimś, to wtedy trochę gorzej, ale... To...
0: Mówię o tym, żeby tych lekarzy odciążyć, bo jednak kupa papierów jest przed nimi, a oni nie są od tego, panie redaktorze. Nie są od tego.
1: Tak jest. Jeszcze zapytam pana o jedną rzecz. Na Idźcie wczoraj serdeczny przyjaciel mi podrzucił linka do występu Mateusza Piskorskiego w rosyjskiej telewizji.
0: No cóż, ja mam bardzo negatywne zdanie.
1: Będziecie pewnie jedynkami na listach wyborczych. Pan będzie pewnie jedynką na liście Konfederacji. On pewnie będzie jedynką na liście Korona, więc będziecie się, że tak powiem, ścierać politycznie.
0: Czy ja będę jedynką, to tutaj odpowiem tak politycznie, nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: Ja pana o to nie pytam.
0: Ja już rozwiewam wiem, że wątpliwości, bo wiem. Tutaj pan sugeruje, także ja tutaj odpowiadam. Natomiast
1: chodzą
0: ja,
1: takie ploty po mieście, no i będziecie panowie debatować. I że tak powiem, jak pan sobie te debaty z Mateuszem Piszczorskim wyobraża?
0: Ja nie utożsamiam się ani z poglądami, ani, że tak powiem, całą biografią Mateusza Piskorskiego. Jak wiemy, on jest tam oskarżony o różne nieciekawe rzeczy, jak szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. I z tego, co wiem, to w tym roku ma się proces zakończyć, więc tutaj dowiemy się, czy pan Mateusz szpiegiem był, czy szpiegiem nie był. Go to pewnie też męczy, tak samo jak naszą opinię publiczną. Natomiast ja się nie utożsamiam z takimi bardzo prorosyjskimi poglądami. Zresztą politycy Korony Grzegorza Brauna gdzieś tam pojawiają się na rautach w ambasadzie rosyjskiej. Ja naprawdę nie rozumiem do końca działania Grzegorza Brauna, dlaczego on współpracuje z takimi osobami, a szczególnie nie rozumiem, co niektórych lokalnych działaczy Korony, których gdzieś tam znam, których poznałem na przestrzeni lat, i nie rozumiem, dlaczego oni widzą w Mateuszu Piskorskim lidera, za którym chcą iść. Nie pojmuję tego.
1: No ale powtórzę jeszcze raz moje pytanie na koniec. Pan sobie wyobraża debatowanie z Mateuszem Piskorskim? Będziecie walczyć o ten sam elektorat prawdopodobnie, jako potencjalne, zaznaczam cały czas, bo przecież wszyscy się od tego odcinają, jak tylko mogą, potencjalne jedynki dwóch list wyborczych. I tak, nie wiem, no, trochę spekuluję, ale wyobrażam sobie, że w liberalnym Szczecinie dwa konfederackie mandaty raczej mogą się nie wydarzyć, więc wyobrażam sobie, że ten wasz bój będzie dość interesujący politycznie.
0: Ja sobie wyobrażam debatowanie z każdym. Taka debata z Mateuszem Piskorskim, ale też z innymi kandydatami, bo to nie będzie pewnie jeden na jeden debata, to jest też świetna okazja,
1: nie
0: żeby
1: wytknąć. Nie wiem, czy inni kandydaci będą chcieli debatować z Mateuszem Piskorskim.
0: Jednak wierzę w pewną rzetelność mediów. Jak będzie jakaś debata w Radio Szczecin czy w TVP, to myślę, że każdy czołowy kandydat zostanie zaproszony na taką debatę. No, to by było wbrew pluralizmowi pewnym zasadom. Tak?
1: Czyli z jednej strony pan chce, żeby był zapraszany, ale z drugiej strony, no, jak widzi pan jego występy w ruskiej telewizji, to się panu nie podobają.
0: Panie redaktorze...
1: Więc nie wiem, czy pan go teraz krytykuje, że pan go podbija. Tak? To zabrzmiało.
0: Panie redaktorze, jak taki pan przyjdzie do telewizji czy do radia i powie jasno o swoich poglądach, to mieszkańcy Szczecina i okolic będą wiedzieli, kim pan Piskorski jest i że nie należy na niego głosować.
1: Dariusz Olech był gościem porannej rozmowy Radio Super FM we wtorek. Bardzo dziękuję za wywiad.
0: Bardzo dziękuję.
2: Super FM. Pogoda.
3: Już 16 stopni w Szczecinie i tak jak mówiłem, słońce i tylko słońce. Dzisiaj bez opadów deszczu, wiatr słaby i umiarkowany, maksymalnie 25 stopni, ale to co dzieje się w pogodzie we wtorek w Szczecinie to jest tylko przedsmak środy i czwartku. Jutro 30 stopni, a w czwartek 32, a więc będzie trzeba się schładzać i to bardzo.
4: Dzień dobry, to Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 8 sprawdzamy oczywiście bieżącą sytuację na ulicach Szczecina. Tutaj jeszcze w kilku miejscach sporo samochodów, ale też w kilku miejscach się przerzedza. To znaczy, cały czas stoicie na ulicy Europejskiej, na Wrocławskiej, na Okulickiego i na Ku Słońcu. Oczywiście chodzi o Gumieńce, ale na przykład na Wszystkich Świętych czy na Arkońskiej jest już przejezdnie. Bardzo podobnie w Alei Wojska Polskiego. Też myślę, że bez większych utrudnień w okolicach węzła Łękno, czy na Słowackiego oraz Piotra Skargi, czy Wielkopolskiej, lub 26 kwietnia w obie strony. Chodzi oczywiście o Turzyn. A Most Długi, na żywo patrzę te kolejki na Moście Długim na ulicy Wyszyńskiego, takie na kilkanaście samochodów. Myślę, że tragedii teraz nie ma. Jeszcze Szczecińskie Prawobrzeże i węzeł Kijewo, coraz krótsza kolejka w stronę centrum Szczecina. Oczywiście czekam na wiadomości od Was. Messenger Radia Super FM jest dostępny przez całą dobę. Można też dzwonić 9124555.

0: To Portugal The Man w piosence pod tytułem Feel It Still. Skrót najważniejszych informacji ze stolicy Pomorza Zachodniego. On przed nami, bo przecież bliżej godziny 7.30 w studiu z widokiem na Plac Rodła pojawi się Andrzej Kutys, który już pieczołowicie przygotuje te informacje specjalnie dla Was.
1: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu rozpoczną się 24 regaty Unity Line. We are Polska! To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Na mieszkańców i turystów czekają wyjątkowe emocje, a na załogi wymagająca trasa Polska Extreme Races 2026 ze Świnoujścia na Borholm. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj załogom! 24 regaty Unity Line We are Polska! Już od 1 do 5 lipca. Bezpośrednio relacje z regat tylko w radiu Super FM.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
10: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
16: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
17: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
18: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, a zaczniemy od informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej. Chodzi o zmiany wprowadzone na czas remontu nawierzchni przy pętli Niebuszewo. To będą zmiany w kursowaniu linii 57, 63, 82 oraz nocnej 522. Między innymi w kierunku pętli Warszewo, Skolwin, Krucza, Dom Kombatanta, Roztocka między przystankami Kołłątaja i Cyryla Metodego powrócą na stałą trasę ulicami Jasnyka i Bogu Chwały. Przystanki tymczasowe będą zlikwidowane, a w przeciwnym kierunku utrzymana zostanie obowiązująca trasa objazdowa przez Niemcewicza.
12: Więcej na stronie super.fm.
18: Są konsultacje, ludzie wyrażają swoje zdanie, a miasto, tu cytat, ma to gdzieś. Stwierdził w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Dariusz Olech, lider szczecińskiej Konfederacji. To był komentarz do zapowiedzianego sprzeciwu na Prawobrzeżu. Mieszkańcy Wielgowa we wtorek 23 czerwca chcą protestować przeciwko proponowanym zapisom planu ogólnego miasta Szczecina. Niezadowolenie mają budzić pomysły, aby przeznaczyć tam więcej terenu pod budowę magazynów czy centrów logistycznych. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 dyskutowano oczywiście także o temacie, który nie schodzi z czołówek i dyskusji w całym kraju, czyli sytuacja w służbie zdrowia na styku biznesu i polityki. Do tego wątku wrócimy w wiadomościach za godzinę.
12: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
18: Miasto informuje o nowym miejscu dla artystów. Dawna szkoła przy ulicy Wielkopolskiej w Szczecinie ma być przekształcona w stara szkoła Art Hub. Czytamy w biuletynie prasowym urzędu. Według tego właśnie przedstawionego planu w budynku powstaną pracownie twórcze, miejsca do współpracy oraz przestrzeń warsztatowa. Przy czym na razie rozpoczęto przygotowanie do modernizacji byłej szkoły przy Wielkopolskiej. Nie podano terminów, harmonogramu czy kosztorysu. Przy czym miasto zaznacza, że celem projektu nie jest generowanie zysków, lecz stworzenie dostępnych i stabilnych warunków do pracy twórczej.
19: Super FM Sport.
20: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. To był wyścig piłkarskich geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gole, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna 2-0 z Austrią, mówi Messi, który dzięki swoim 2 bramkom został też najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali.
21: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
20: Nie, no, oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, że nie możemy nawet na chwilę zwolnić, bo tempo było bardzo wysokie. Ale cóż, cieszę się z wyniku, z awansu. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A w pozostałych meczach Francja pokonała Irak 3-0, Norwegia Senegal 3-2, a Algieria Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Skrzydłowy Manchesteru City opuścił niedzielny mecz Belgii z Iranem z powodu choroby. Do drużyny, która przebywa w Seattle, ma wrócić jeszcze dziś wieczorem lokalnego czasu. Belgia na mundialu dotychczas zawodzi, zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0. W ostatnim spotkaniu grupowym zagra w piątek w Vancouver z Nową Zelandią. Marketa Wondrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty Czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Jan Zieliński i Luke Johnson wygrali z reprezentantami gospodarzy Benem Jonesem i Joshua Parisem 6-7, 6-3-10-5 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisowego ATP rangi 250 na trawiastych kortach Fistburn. Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju Fistburn.
19: Super FM. Pogoda.
0: Ciepło, powiem tak, ciepło w Szczecinie zdecydowanie, to znaczy teraz może nie jesteście do końca ukontentowani, bo 17 stopni, ale po południu 25, a jutro to już upał, 30 stopni, pojutrze 32, będzie naprawdę ekstremalnie gorąco w naszym mieście.
12: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Mundialowe historie na antenie radia Super FM.
18: Piotr Jarząbek,
0: Bartek Czetowicz i mundial z 18 roku za chwilę.

0: za oceanem nie gramy, ale są mundiale, na których graliśmy, na których występowaliśmy, raz nam szło gorzej, a raz nam szło gorzej. Lepiej też czasami szło, ale to raczej w XX wieku. Piotr Jarząbek razem ze mną kiwa głową.
1: Tak, no było tak, było inaczej, raczej było źle, czasem dobrze, tak jak mówisz. Raczej jednak źle ostatnio.
0: No ale za naszego życia raczej najczęściej źle, poza małymi wyjątkami. No i był taki mundial w 2018 roku, na który jechaliśmy z dużymi apetytami, bo we Francji podczas Mistrzostw Europy doszliśmy do ćwierćfinału, no i co więksi optymiści mówili, że gdyby nie te rzuty karne i gdybyśmy poszli dalej, to w półfinale zagralibyśmy z Walią, a potem, kto wie, być może finał Euro. A więc ze selekcjonerem Adamem Nawałką w 2018 roku na Mistrzostwa Świata jechaliśmy jako czarny koń, a przynajmniej tak nam się wydawało.
1: To prawda, no może na tym Euro, kto wie, naszym Ederem, który strzelił bramkę w finale, okazałby się, nie wiem, Arkadiusz Milik na przykład, który by został wprowadzony do ławki. No nie dowiemy się tego na chwilę obecną. No w eliminacjach do tego mundialu no też poszło nam bardzo dobrze, więc nic dziwnego, że te ambicje były takie wysokie, no bo przecież zajęliśmy pierwsze miejsce. Umówmy się, że też grupa nie była jakaś najtrudniejsza, no bo była Dania, Czarnogóra, Rumunia, Armenia i Kazachstan. No i tam 8 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. No i co warto powiedzieć, 16 bramek Roberta Lewandowskiego. No to jest jakiś kosmiczny wynik.
0: To prawda, to prawda. Robert Lewandowski, można powiedzieć, że wciągnął nas na plecach na ten turniej i 2018 rok, mistrzostwa w grupie Senegal, Kolumbia, Japonia. Ja pamiętam tytuł w wirtualnej Polsce przed tym mundialem. Po ostatnim meczu sparingowym graliśmy z Litwą.
1: Tak.
0: I wygraliśmy z Litwą. W wyniku teraz nie pamiętam, ale mogło to być 3-0 albo 4-0.
1: 4-0 mi się wydaje, albo
0: 4-1. I był taki tytuł na WP. To jest cytat. Senegalu, Kolumbio, Japonio, bójcie się.
1: No. Ja pamiętam wpis Tomasza Hajto. Senegal, Kolumbia, Japonia, awans pewny. Jesteśmy faworytem.
0: No i byliśmy takim faworytem, że z Senegalem przegraliśmy 1-2, z Kolumbią 0-3, no a z Japonią wygraliśmy 1-0, ale to już był mecz
1: o nic. Taki mecz, który nie zapadł raczej nikomu w pamięć.
0: Tak, ale co zapadło w pamięci z tego mundialu? Co pamiętasz?
1: No na pewno komentarze z tego meczu pierwszego z Senegalem i z Kolumbią. No myślę, że co myśmy zrobili, To wszyscy pamiętają.
2: Zagapił się Bednarek i może być 2-0. Co byśmy zrobili? Jezus Maria.
0: To Jezus Maria Dariusza Szpakowskiego, to jest legendarne już.
1: Tak, co ale jeszcze bardziej legendarny jest ten komentarz z Kolumbią chyba, gdzie przegraliśmy 3-0.
2: Mamy mundial 4K. Kolumbia, Kazań, klęska, 4K. Proszę sobie dopisać według własnego uznania.
0: Kuchnia, o, takie K można sobie dopisać po tym mundialu, no i tych mistrzostw świata nie zwojowaliśmy, niestety. Grupa Coldplay, która też w kontekście muzyki na Mistrzostw Świata się pojawiała, przewijała w ostatnich latach, czyli Coldplay i Adventure of a Lifetime, no bo trudno nie ukryć wrażenia, że to mogła być przygoda życia, ale ją wypuściliśmy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Cały czas stoicie, na węźle Kijewo przed wjazdem do Szczecina, na wjeździe do naszego miasta, czyli zjeżdżając z autostrady A6 trzeba liczyć się z utrudnieniami, ale tak samo jadąc od wschodu, od strony Stargardu do centrum też trzeba liczyć się z utrudnieniami. Tak jest, oczywiście. W drodze do centrum jest lepiej już. Na trasie zamkowej, na Moście Długim tutaj raczej nie trzeba narzekać, ale czy jeżeli chcecie, to sobie możecie narzekać. Natomiast nie ma kolejek. No i oczywiście Gumieńce Europejska ku Słońcu Okulickiego. Tutaj plus 3-4 minuty w Alei Wojska Polskiego jest naprawdę dobrze. Na Wilczej, Szczanieckiej, Bogumińskiej już też bez problemów. Świeci słońce. Myślę, że jest więcej powodów do radości niż do smutku. Radio Super.

0: Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu Radia Super FM. Jak się nazywa ta pani, która śpiewała, Piotrek?
1: Belinda Carlisle.
0: Belinda Carlisle, oczywiście. W Super FM za 8 minut będzie 9. My nie o paniach teraz, niestety. O panach będziemy mówić, którzy grają na Mistrzostwach Świata. Oczywiście piłka nożna, spać nie można, no bo przecież Piotr podsumuje nam te ostatnie mundialowe wydarzenia. No mieliśmy sporo bramek, prawda? I wątki szczecińskie również.
1: Też były, tak jak najbardziej, no ale zacznijmy chyba od tego, co najwcześniej się zaczęło, no bo jednym z panów wspomnianych, który grał tej nocy na mundialu, był przecież Leo Messi, który no strzelił dwie bramki w tym wygranym meczu 2-0 z Austrią i został samodzielnym królem klasyfikacji wszechczasów strzelców mundialu. Można powiedzieć, że taki piłkarz wszechświatów z Leo Messiego się zrobił, ale też trzeba powiedzieć, że nie trafił rzutu karnego w 9 minucie, tam faulowany był Lautaro Martinez, karny oczywiście słuszny, ale no Leo Messi w ogóle przestrzelił obok bramki, a potem udało mu się strzelić dwa gole, no i muszę przyznać, że w tej 38 minucie ta pierwsza bramka, nie wiem czy ty ją widziałeś, no to tutaj duża zasługa Thiago Almady, to przepuszczenie między nogami, no palce lizać, aż mogłem to oglądać i oglądać.
0: Tak, to prawda, to prawda. A więc Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a potem mieliśmy te wątki szczecińskie, bo Francja grała z Iranem, no i media społecznościowe obiegł filmik, taki krótki wycinek z tego meczu, gdzie Hussein Ali, czyli prawy obrońca Pogoni Szczecin, zatrzymuje Kyliana Mbappé.
1: No, raz mu się to udało w jednej akcji, ale Kylian Mbappé w tym meczu strzelił dwa gole, więc nie wiem, czy generalnie możemy powiedzieć, że Hussein Ali Mbappé zatrzymał w tej jednej akcji na pewno, ale finalnie Francja wygrała z Irakiem 3-0, Mbappé, tak jak powiedziałem, strzelił dwa gole, do tego jedna bramka Ousmane Dembélé, no i Francuzi, podobnie jak Argentyna też, zapewnili sobie awans do dalszej fazy pucharowej i podobnie jak Norwegia, która też w następnym meczu wygrała z Senegalem 3-2, tam też dublet kolejny tej nocy, tym razem to był Erling Haaland, no i dwie bramki dla Senegalu strzelił Ismaïla Sarr, no i Senegalczycy w ostatnim meczu z Irakiem tak naprawdę zagrają o wyjście, no bo kto tam wygra, zajmie trzecie miejsce i generalnie przy korzystnym układzie tych trzecich miejsc w innych grupach, no to jest duża szansa, że raczej awansuje do dalszej fazy.
0: Mieliśmy jeszcze jeden mecz Jordanii z Algierią, no i Jordania prowadziła długo 1-0, ale Algieria odwróciła losy tego spotkania. Mieliśmy klasycznego łamaka. Popularny łamak i Algieria wygrała 2-1. Dwie bliźniacze, bramki, dośrodkowanie po rzucie rożnym, strzał głową i Algieria zdobywa komplet punktów i też liczy się jeszcze w walce o awans.
1: Tak, oczywiście, że się liczy w walce o awans, no bo następny mecz zagra z Austrią, tak naprawdę mecz o drugie miejsce, no bo umówmy się, że raczej nikt nie spodziewa się, że Argentyna z Jordanią w ostatniej kolejce przegra, no a zwycięzca meczu Austria-Algieria, no myślę, że na pewno zajmie drugie miejsce w grupie, no i finalnie awansuje do dalszej fazy na pewno, no a drużyna, która przegra, będzie musiała, tak jak Senegal w przypadku zwycięstwa albo Irak, liczyć się z tym, że inne drużyny z trzecich miejsc, z innych grup też mogą jeszcze zająć wyższe miejsca i ich wyeliminować.
0: Przed nami mecze Mistrzostw Świata o godzinie 19:00. Dosyć niestandardowo. Portugalia, Uzbekistan, Anglia, Ghana. Ten mecz o godzinie 22:00. No i w nocy o 1:00 Panama, Chorwacja. Następnie o 4:00 Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga. Ciekawe te spotkania, mówiąc szczerze. Ja nie wiem, czy Kolumbia sobie z Kongo poradzi. Naprawdę, serio, jakby Kongo naprawdę może sprawić niespodziankę swego rodzaju w meczu z Kolumbią. Panama, Chorwacja, tutaj raczej stawiałbym na Chorwatów.
1: Tak.
0: Anglia z Ganą też powinna sobie poradzić, ale czy Portugalia z Uzbekistanem? Nie wiem, będę się bić jak piskosz i powiem szczerze, że nie wiem, czy Portugalia wygra z Uzbekistanem. Może być też ciężko momentami, chociaż z drugiej strony z Portugalią to jest tak, że może się wylosować taka kosmiczna, galaktyczna w tym meczu. Akurat początek mundialu był dla nich słaby, ale być może okaże się, że wyjdzie Cristiano Ronaldo i stwierdzi, nie no, Messi zdobył kolejne bramki, więc ja muszę zdobywać kolejne hat-triki. Oni się wzajemnie napędzają. Jutro też będziemy mówić o mundialu, Piotrek,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak jest, oczywiście, no bo dzisiaj kończymy tą drugą kolejkę spotkań, więc jutro tak naprawdę podsumujemy te dwie kolejki, no i zaczynamy te decydujące spotkania.
0: Tak jest, Mistrzostwa Świata na antenie Radia Super FM, również w serwisach informacyjnych.
1: Tak, przypomnij, jest, 11:30, 16:30, zapraszam serdecznie. We'll be right back.

0: przed nami. Wiadomości Radia Super FM o godzinie 9:00. To była poranna audycja. Dzień dobry, tu Super FM.
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czetowicz. Słyszymy się już jutro.
2: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu rozpoczną się 24. regaty Unity Line. We are Polska! To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Na mieszkańców i turystów czekają wyjątkowe emocje, a na załogi wymagająca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj załogom. 24. regaty Unity Line We are Polska już od 1 do 5 lipca. Bezpośrednie relacje z regat tylko w Radiu Super FM.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: I po reklamie.
8: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
9: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
10: Uatrakcyjnić i upiększyć.
9: Chodzi o nadmorską część miasta.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
11: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 centymetrów wody było w budynkach mieszkalnych.
9: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały. Miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych

0: ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
1: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
2: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
1: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
3: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
0: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
4: Super FM. Pogoda.
5: Od rana poszły w ruch aplikacje z pogodą. Jaka pogoda będzie dzisiaj? Zastanawiacie się, a w Super FM już o tym mówię. Do 25 stopni. Jeśli będą, to delikatne i niegroźne. To o kumulusach, a jutro 30 pojutrze. No jeszcze cieplej. Zresztą o tym pewnie będziemy mówić w naszym przedpołudniowym programie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Sporo zaproszeń. Po pierwsze, w sobotę czekać nas będzie piknik w ramach Dnia Otwartego Parku Doliny Dolnej Odry. Będzie także zaproszenie na zbliżające się 24. regaty Unity Line We Are Polska. No i sporo zaproszeń kulturalnych. Te od Basi Gądek to tylko część tego, co przygotowaliśmy w naszym przedpołudniowym programie. Ja nazywam się Jarek Fengler i zapraszam do południa.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Dużo słońca także w muzyce w naszym przedpołudniowym programie. Proszę bardzo, pierwsza propozycja już teraz.

0: Maria Zawiałow.
1: Dawid Podsiadło. Kwadrans po 9:00 Super FM z widokiem na Szczecin. Tak gramy w Super FM na 97,5. Wszyscy chcą tam być. Wszyscy chcą się pokazać. No i w takich okolicznościach myślę, że to naturalne. Moczuły zapraszają. Dzień otwarty Parku Doliny Dolnej Odry. Już w sobotę od południa na uczestników będą czekać liczne atrakcje. Będą także trzy strefy. Strefa warsztatowa, strefa zabaw dla najmłodszych, dla tych, którzy chcą się posilić, no właśnie, na łonie natury, także będzie strefa gastronomiczna. Po południu wystartuje scena muzyczna, swój występ już zapowiedzieli Czango na dodrzanki, a na deser o 21:00 Leniwiec. Myślę, że sobotę po południu mamy już zaplanowanym, a partnerem medialnym całego wydarzenia w Moczyłach jest Super FM, Red Hot Chili Peppers. Tak, na składane nerwy dla tych wszystkich.

0: Lato w pełni i dużo wakacyjnych hitów w naszym przedpołudniowym programie. Teraz kilka ważnych informacji dla pasażerów komunikacji w naszym mieście. To w związku z remontem pętli Niebuszewo, zmiany w kursowaniu linii 57, 63, 82 i 522, między innymi w kierunku pętli Warszewo, Skolwin, Krucza, Dom Kombatanta i Roztocka. Między przystankami Kołłątaja i Cyryla i Metodego powrócą na stałą trasę ulicami Jasnyka i Boguchwały, natomiast przystanki tymczasowe będą zlikwidowane, a w przeciwnym kierunku utrzymana zostanie obowiązująca trasa dojazdowa przez ulicę Niemcewicza. W Super FM te najnowsze i te aktualne informacje z naszego miasta już za chwilę w serwisie, który przedstawi Andrzej Kutys.
1: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu rozpoczną się 24. regaty Unity Line. We are Polska! To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Na mieszkańców i turystów czekają wyjątkowe emocje, a na załogi wymagająca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj załogom. 24. regaty Unity Line We are Polska już od 1 do 5 lipca. Bezpośrednie relacje z regat tylko w radiu Super FM.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
1: I po reklamie.
0: Zbliża się w 9:30. Wiadomości Andrzej Kutys.
5: Konfederacja a System Ochrony Zdrowia. Ta dyskusja odbyła się w studiu i Echa w Wiadomościach. Dzień otwarty w Parku Doliny Dolnej Odry się zbliża. Obrońca pogoni kontra gwiazdy światowego futbolu na Mundialu.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Lekarz milioner, partyjny działacz tworzący szybką ścieżkę dla ludzi z KO, a reforma całego systemu. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 działacz Konfederacji ze Szczecina Dariusz Olech przekonywał, że NFZ jest jak za komuny i ratunkiem jest konkurencja podmiotów prywatnych i publicznych. Zwracaliśmy jednak uwagę, że tak obecnie jest i system ochrony zdrowia to nie ratuje, a prowadzi do kolejnych problemów. Olech przekonywał jednak, że ich pomysł się sprawdzi.
6: My chcemy, żeby prywatni mieli też dostęp do tego systemu.
7: Przecież no, jeden lekarz potrafi obsłużyć publiczną klinikę i prywatną tym samym pacjentem.
6: System publiczny jest niewydolny, no to nie każdy pacjent jest w stanie czekać, a my mówimy o tym, żeby te prywatne podmioty też mogły jakby konkurować w ramach tego systemu.
7: No, ale
6: tak?
7: Mogą konkurować, bo jeżeli prywatny podmiot chce mieć kontrakt z NFZ-em, to może do niego wystąpić i się o niego starać. Chociażby stomatologię, chociażby psychiatrę.
6: Mamy niewłaściwe wyceny, to znaczy im nawet nie zależy, żeby to urynkowić. Później mamy takie patologie, że niektóre zabiegi chętnie szpitale chcą wykonywać, a niektóre wręcz przeciwnie, no, gdzieś tam to spychają.
7: Z podmiotami prywatnymi. Podmioty prywatne też niektóre zabiegi wykonują chętnie, a niektóre zabiegi niechętnie, stąd też na przykład odsyłają wtedy pacjentów do publicznej ochrony zdrowia.
6: Ale w momencie, kiedy dopuszczamy do tego systemu, wyceny będą starały się być niższe, ponieważ te firmy będą konkurowały o tego pacjenta.
5: Według działacza Konfederacji przykładem powinny to służyć inne kraje europejskie, na przykład Holandia z jej systemem ochrony zdrowia.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
5: Zmieniamy temat. Okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego. Udział w warsztatach, rodzinnej zabawie, spotkania z pasjonatami we wsi Moczyły. W najbliższy weekend odbędzie się dzień otwarty Parku Doliny Dolnej Odry. Niecałe 17 km od Szczecina zapraszała w Radiu Super FM Monika Bogunowicz, koordynatorka kampanii promującej projekt Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry.
8: Każdy znajdzie coś dla siebie. I rodziny z dziećmi, które po prostu tego dnia chcą spędzić ciekawie czas, ale też czegoś dowiedzieć się, się o tym obszarze. Osoby, które będą zainteresowane fajnymi koncertami, też mogą przyjść wcześniej odwiedzić strefy edukacyjne. Najmłodsi, czyli rodzice z małymi dziećmi, będzie strefa zabaw, strefa warsztatowa, czyli będziemy malować torby, kamienie, robić łódki z drewna. W strefie zabaw dla małych dzieci też jest bogaty program.
5: Czyli dzień otwarty Parku Doliny Dolnej Odry w najbliższy weekend, 27 czerwca w Moczyłach. Wstęp bezpłatny, a patronem medialnym jest Radio Super FM.
9: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
5: Piłkarz Pogoni kontra Kylian Mbappé. Choć na tarczy to Hussein Ali, prawobrońca Pogoni Szczecin zanotował kolejny występ i to przeciwko światowym gwiazdom na piłkarskich mistrzostwach świata. Jego reprezentacja Irak przegrała w drugiej kolejce z Francją 3-0. Ali na boisku spędził cały mecz, w tym czasie wygrał jednak zaledwie 2 z 6 pojedynków, a co warto dodać, wziął udział też w historycznym wydarzeniu, bo mecz Francja-Irak był pierwszym w historii spotkaniem przerwanym z powodu burzy z gradem. Irak po dwóch kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w grupie i w ostatniej kolejce musi pokonać Senegal, aby dalej myśleć o awansie do fazy pucharowej. A co się jeszcze działo na mundialu, oczywiście to dominuje w naszych wiadomościach sportowych.
10: Super FM Sport.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera teraz klasyfikację strzelców wszechczasów. Obrońcy tytułu pokonali Austrię 2-0, ale Messi swój rekordowy mecz rozpoczął od niewykorzystanego rzutu karnego. Traktuję to tak samo wyjątkowo jak zawsze. Mówiłem, lubię grać, dobrze bawić się na boisku. Dzisiaj oczywiście był ten rzut karny, to wywołało sporo takich negatywnych emocji, bo źle go wykonałem, nie strzeliłem, ale na szczęście udało się odwrócić tę sytuację, wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Argentyna po meczu z Austrią awansowała już do fazy pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwa. Trójkolorowi pokonali 3-0 Irak, a Erling Haaland i spółka Senegal 3-2. Jordania jest natomiast kolejnym zespołem po Haiti, Turcji i Tunezji, który żegna się z mundialem. Zdecydowała o tym porażka mundialowych debiutantów z Algierią 1-2, a dziś ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem o godzinie 19 Portugalia zmierzy się w New Jersey z Uzbekistanem, a o 22 w Bostonie Anglia zagra z Ganą. Natomiast w nocy czasu polskiego Chorwacja zagra z Panamą, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Amerykanka Tori Pensa będzie jutro arbitrem w głównym meczu piłkarskich mistrzostw świata Ekwador kontra Niemcy. To będzie jej drugie spotkanie w tej roli. Wcześniej sędziowała mecz Czechy RPA. Natomiast debiutująca w turnieju Meksykanka Katia Garcia poprowadzi rywalizację Tunezji z Holandią. Mundial mundialem, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie, choć do wznowienia rozgrywek jeszcze miesiąc, też się dzieje. Duński szkoleniowiec Tomasz Berg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Z kolei Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i to pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Kaczmarek zastąpił Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.
10: Super FM. Pogoda.
0: Dużo słońca i coraz cieplej. Teraz 20 stopni niedaleko Muzeum Narodowego, 21 obok Pojsa Jedyjowa. I dzisiaj spoglądam 25, jutro 30, a pojutrze jeszcze cieplej. Szczegóły prognozy pogody na kolejne dni już za niecałe pół godziny.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 25:10.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Remont. Zmiana w firmie bez wyjaśnienia jest trochę jak remont w bloku i nikt nie powiesił kartki. Nagle od rana wiercenie, ktoś odłącza wodę, na klatce stoją worki z gruzem. Nie wiadomo, kto zaczął, kiedy skończy i czy da się normalnie przejść. Ludzie niby rozumieją, że czasem remont jest potrzebny. Ale jeśli nikt im nic nie powie, to zaczną się irytować. I w firmach działa to podobnie. Wchodzi nowy system, zmienia się sposób raportowania, ktoś dostaje inne obowiązki, pojawia się nowa procedura. Znika coś, do czego ludzie byli przyzwyczajeni. I często komunikat brzmi mniej więcej tak. Od poniedziałku pracujemy według nowych zasad. Koniec. A potem lider dziwi się, że jest opór. Tylko że opór wobec zmiany nie zawsze oznacza, że ludzie są leniwi, uparci albo mają alergię na rozwój. Może oznaczać, że nie rozumieją sensu. Widzą dodatkowy wysiłek, zamieszanie, widzą utratę tego, co znali. Bo człowiekowi łatwiej znieść zmianę, kiedy wie, po co ona jest. Nie musi się nią zachwycać. Nie musi pisać o niej teraz pieśni pochwalnej. Ale potrzebuje wiedzieć, co ta zmiana ma naprawić, ułatwić albo ochronić. Dlatego przy zmianie warto powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, dlaczego to robimy? I nie ogólnie, nie, bo trzeba się rozwijać. Nie kupuję tego. Tylko konkret, bo obecny sposób powoduje opóźnienia i gubimy informacje od klientów. Po drugie, co zmieni się w praktyce? Czyli nie tylko hasło, codzienność, kto robi co inaczej, od kiedy i na jakich sytuacjach. Po trzecie, co zostaje bez zmian? To ważne, bo w zmianie ludzie często boją się, że wszystko zaraz przewróci się do góry nogami. Czasem jedno zdanie, wasze role zostają takie same, zmienia się tylko sposób zgłaszania spraw. To jedno zdanie potrafi obniżyć napięcie bardziej niż bardzo długa prezentacja. Zmiana bez wyjaśnienia wygląda jak hałas. Zmiana z sensem może stać się nowym kierunkiem. Spróbuj jeszcze raz. Zanim ogłosisz zmianę, zatrzymaj się i nazwij jej sens. Bo remont bez kartki na drzwiach bardzo irytuje. A kiedy wiadomo, po co jest ten hałas, to łatwiej go wytrzymać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: A o to chodziło. O ten klimat muzyczny właśnie chodziło. Tak przed chwilą napisała słuchaczka Marlena. Super FM z widokiem na Szczecin. Za chwilę 10:00 i wiadomości. Zbyt długo pracujący lekarze. Bezprawne pobieranie opłat, co tylko część nieprawidłowości. NIK skontrolował placówki położnicze. Jest raport w tej sprawie. Co z niego wynika, o tym za moment. W wiadomościach Super FM punktualnie o 10:00.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
10: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach, potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy.
2: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
12: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
11: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
13: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
14: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
13: Teraz największy projekt, którym

0: trakcie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
1: No, felicidad, ja będę mówić o felicidad, bo...
0: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów, mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony.
1: I nada, sí, que content.
0: A Messiego goni Kylian Mbappé, Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
2: A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Klose.
3: Super FM. Pogoda.
4: Uf, jak gorąco, będzie jeszcze więcej stopni na szczecińskich termometrach. 21 to okolice, w tym momencie okolice Różanki w Parku Kasprowicza, 20 w Zdrojach, dzisiaj do 25, a jutro 30.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Niezbędnik kibica. Rozkład jazdy nie tylko dla zawodowych kibiców. Studio mundialowe już za niecałe pół godziny i Piotr Jarząbek. Pogoń się zmienia tymczasem. Zmiany na fotelu trenera. O tym także w naszym przedpołudniowym programie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Jak się słucha takich hitów, to można spodziewać się najlepszego. Wakacje, urlopy, no po prostu lama. Tu Super FM. Więcej wakacyjnych hitów grać będziemy już od poniedziałku. Wtedy wystartuje na 97.5 nowa letnia ramówka Radia Super FM. A teraz trochę o sporcie. Nie było żadnych plotek, przecieków, no tylko komunikat. Najpierw ogłosił to prezes Pogoni. Kilka minut później mieliśmy już oficjalne potwierdzenie. Thomas Berg nie jest już trenerem piłkarzy Pogoni Szczecin. Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin. Tak czytamy w oficjalnym komunikacie. Tymczasem dzisiaj o 17:00 piłkarze Dumy Pomorza wyjdą na pierwszy trening pod wodzą nowego szkoleniowca. Oficjalnie wciąż nie wiemy, ale już gdzieś tam ktoś coś powiedział, że ma zostać nim 53-letni Hiszpan Oscar Garcia, do niedawna trener Ajaxu Amsterdam. No, przekonamy się. Do 17:00 trochę czasu pozostało i później wszystko będzie jasne.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Przed momentem Jonas Brothers, 27 minut po 11. Do takiej sytuacji w drugiej kolejce mundialu nie było dawno. To wszystko przez amerykańskie przepisy i przełożenie drugiej połowy rywalizacji Francji z Irakiem. Dwa mecze rozgrywane były jednocześnie, a jeden z nich trwał aż, chciałoby się powiedzieć, ponad 3 godziny. Tak, a media rozpisują się o występie Messiego. Za chwilę Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Super FM i Piotr Jarząbek.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio Pomorskim.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
9: Za nami kolejny błysk piłkarskiego geniuszu Leo Messiego w meczu, w którym jego Argentyna pokonała Austrię 2-0. Kapitan Albiceleste co prawda zmarnował rzut karny już w 9 minucie spotkania, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Na listę strzelców zdążył się wpisać jeszcze przed przerwą, kiedy dobre podanie Facundo Medini przepuścił między nogami Thiago Almada, a Messi finezyjnym strzałem pokonał bramkarza Austriaków. Wynik na 2-0 zawodnik Interu Miami ustalił już w doliczonym czasie gry, dokładnie w 95 minucie. Wtedy dwa strzały Austriakom udało się wybić, ale wobec uderzenia Messiego byli już bezradni. Argentyna wygrała 2-0 i awansowała do fazy pucharowej. Tej nocy byliśmy też świadkami pierwszego meczu przerwanego z powodu warunków atmosferycznych. W nim Francja pokonała Irak 3-0. Dublet w tym spotkaniu strzelił Kylian Mbappe najpierw mocnym strzałem zza pola karnego, a potem z bliskiej odległości wykorzystał błąd wznowienia kadry Iraku. Trzecią bramkę plasowanym strzałem po ziemi zdobył natomiast skrzydłowy Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. Francuzi zwycięstwem zapewnili sobie awans do dalszej fazy rozgrywek. Irak, aby awansować, musi w trzeciej kolejce wygrać. Co warto dodać, pełne 90 minut w tym spotkaniu rozegrał prawy obrońca Pogoni Szczecin, Hussein Ali. Awans do fazy pucharowej w tej samej grupie uzyskali również Norwegowie. Oni pokonali Senegal 3-2. Dubletem, podobnie jak Mbappe, w tym spotkaniu popisał się Erling Haaland. Dla Norwegów trafił także Markus Holmgren Pedersen. Dla Lwów Terangi oba gole ustrzelił natomiast Ismail Assar. Senegalczycy w ostatniej kolejce zmierzą się z Irakiem. Kto wygra to spotkanie, ten zajmie trzecie miejsce w grupie I i będzie mógł jeszcze myśleć o awansie do fazy playoff, ale będzie musiał liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w pozostałych grupach. I na koniec nocy starcie Jordania-Algieria, które zakończyło się zwycięstwem 2-1 afrykańskiej kadry, która odrobiła straty. Strzelanie w tym meczu rozpoczął Nizar Al-Rajdan, w drugiej połowie Algieria zadała dwa zwycięskie ciosy. Najpierw zrobił to Nadir Ben Bouali, a potem Amine Giri.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

dobry numer na lato. Metcon Begin. Kwadrans i będzie południe z Super FM z widokiem na Szczecin. W ten weekend początek wakacji, a w niedzielę wielki festiwal szczecińskich marek. Festiwal zrobiony w Szczecinie ponownie połączy lokalnych twórców, rzemieślników, producentów żywności, no i przede wszystkim nas, mieszkańców, którzy chcą odkrywać to, co powstaje właśnie w stolicy Pomorza Zachodniego. Od 10 w niedzielę w Offmarinie będzie okazja do sprawdzenia, spróbowania tego, co na co dzień przygotowują szczecińscy rękodzielnicy. Przy Chmielewskiego 18 będzie okazja do zakupów, ale przede wszystkim do spotkań z ludźmi, którzy tworzą wyjątkowe produkty sygnowane Szczecinem. To już w niedzielę od 10. Super FM poleca i zaprasza teraz Grzegorz Szyży.

0: Słuchacz Tomek przed chwilą skomentował ostatnią zagraną przeze mnie piosenkę w przedpołudniowym programie. Czy pan redaktor wie, że to najlepszy imprezowy hit? Zukaria. No tak, w szczecińskich klubach. Teraz już wiem, dawno nie byłem na tanecznej imprezie i przy okazji można liczyć na słuchaczy Super FM. Maria Rodziewiczówna. Czy wiecie, gdzie znajduje się ulica tej niezwykłej pisarki w naszym mieście? Jeśli nie, jeśli zastanawiacie się, to spokojnie, za kilkanaście minut podpowie Małgosia Duda, która odkrywa kolejne szczecińskie tajemnice, których na pewno nie znajdziecie w żadnej książce. Po 13:00 Krzysiek Spór, z którym będziemy spotykać się także w wakacje, będzie opowiadał o filmach właśnie na ten sezon urlopowy, które w takich okolicznościach przyrody warto obejrzeć. Krzysiek dzisiaj o kolejnych nowościach filmowych w Super FM to po 13:00. Jarek Fengler to ja. Dziękuję za wspólne przedpołudnie, za kilka chwil wiadomości w Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
1: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu rozpoczną się 24. regaty Unity Line. We are Polska! To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Na mieszkańców i turystów czekają wyjątkowe emocje, a na załogi wymagająca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj załogom. 24. regaty Unity Line We are Polska już od 1 do 5 lipca. Bezpośrednie relacje z regat tylko w radiu Super FM.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
10: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
9: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
11: I po reklamie.
12: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
13: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
14: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie. Zupełnie niedobrze widzieć się i
2: minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
13: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
14: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
13: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Zełenskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
15: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajnie by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
13: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek, początek wakacji, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
16: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
13: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.
17: Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wczoraj na zamówienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie poprowadziłam literacki spacer po Niebuszewie. Wędrowaliśmy po ulicach osiedla, przywoływaliśmy postacie poetów i pisarzy. Zaskoczeń na tym spacerze nie brakowało. Wspólny mianownik to to, że wszyscy pisarze i poeci oprócz pisania zajmowali się konkretną pracą. Większość patronów ulic, uczestnicy spaceru bezbłędnie rozpoznawali też na zdjęciach. Z jednym wyjątkiem. Największym zaskoczeniem dla większości okazała się Maria Rodziewiczówna. Ulica, której patronuje ta pisarka, biegnie między ulicami Elizy Orzeszkowej i Mikołaja Reja. Znane powieści Rodziewiczówny to The Whiteys, Lato leśnych ludzi, Między ustami a brzegiem pucharu czy Wrzos. Wszystkie one zostały zekranizowane, a powieść Straszne Dziadunio została zaadaptowana na potrzeby teatru telewizji. Ciekawe są nie tylko powieści Rodziewiczówny, ale i życiorys. Nasza pisarka urodziła się w 1864 roku na Grodzieńszczyźnie. Jej rodzice, właściciele ziemscy, za pomoc, której udzielili powstańcom styczniowym, zostali pozbawieni majątku i zesłani na Syberię. Matka była już wtedy w ciąży z Marią, ale pozwolono jej odczekać do porodu i dopiero później dołączyć do męża. Marią więc przez pierwsze lata życia opiekowali się krewni. Mimo że rodzice po kilku latach wrócili z zesłania, to pozbawiona majątku rodzina borykała się z problemami finansowymi. Maria ukończyła naukę na 5. albo 6. klasie. Kiedy miała 17 lat, zmarł jej ojciec, a ona przejęła majątek Chruszowa, który jej ojciec odziedziczył po bracie. Za zgodą matki wtedy obcięła na krótko włosy i w męskim żakiecie zajęła się zarządzaniem majątkiem. I to właśnie wizerunek Rodziewiczówny był największym zaskoczeniem. Bo mówiąc o pozytywistycznych pisarkach, wyobrażamy sobie panią pokroju orzeszkowej albo konopnickiej. A Maria Rodziewiczówna przez fryzurę i ubiór wyglądała bardzo po męsku. Przeżyła 80 lat, zmarła na zapalenie płuc w 1944 roku. Spoczywa na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 90 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
15: Dajemy do walki!
12: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
19: Super FM zaprasza.
20: Przed nami wystawy, spotkania, koncerty i wydarzenia z historią w tle. Barbara Gądek, zaczynamy serwis kulturalny w Super FM. W środę w Szczecinie odbędzie się koncert Antoniny Krzysztoń. Artystka wystąpi w historycznej świetlicy stoczniowej, miejscu szczególnie związanym z historią szczecińskiej Solidarności. Antoninie Krzysztoń będzie towarzyszył gitarzysta Marcin Majerczyk. Koncert poświęcony będzie lokalnym bohaterom wydarzeń sprzed lat. Część z nich zasiądzie tego wieczoru na widowni. Organizatorzy podkreślają, że będzie to nie tylko spotkanie z muzyką, ale także okazja do wspomnień i rozmów o historii miejsca, które odegrało ważną rolę w drodze do wolności. Początek o 20:00. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W środę też Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na spotkanie poświęcone jednej z najważniejszych postaci Pomorza Zachodniego po 1945 roku. W Centrum Dialogu Przełomy odbędzie się rozmowa wokół książki Andrzej Milczanowski 1939-24, kolaż autobiograficzny autorstwa Kingi Konieczny i Eryka Krasuckiego. Publikacja będzie punktem wyjścia do dyskusji o życiu i działalności lidera opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim oraz o Polsce czasów przełomu. W książce znalazły się wspomnienia rodziny, przyjaciół i działaczy opozycji. Andrzej Milczanowski był jednym z liderów szczecińskiej Solidarności, uczestnikiem strajków w 1980 i 88 roku, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w Wolnej Polsce szefem Urzędu Ochrony Państwa i ministrem spraw wewnętrznych. W spotkaniu wezmą udział autorzy książki, reporterka i pisarka Kinga Konieczny oraz historyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Eryk Krasucki. Początek wydarzenia w środę o 17:00 w Centrum Dialogu Przełomy. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
18: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Radio Super FM.
14: Super FM. Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się Twój wieczór. Prywatkowe hity w Radiu Super FM.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodnio morskim.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
5: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł. 97 groszy, benzyny 98 6 zł. 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
6: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
5: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
7: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
5: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
8: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
5: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
9: To jest Super FM.
10: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Od kilku dni francuskie miasto Annecy ponownie jest światową stolicą animacji. W tegorocznym programie nie zabrakło polskich akcentów. We Francji zaprezentowane zostaną filmy Fish Eye oraz Ślepe Wrota. W warsztatach branżowych na zaproszenie sieci Europa Cinemas bierze udział Katarzyna Błażewicz, kierowniczka Kina Pionier ze Szczecina. Międzynarodowy Festiwal Filmu Animowanego w Annecy to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie poświęcone animacji. Od momentu powstania w 1960 roku rozwinął się z kameralnego spotkania pasjonatów kina animowanego w globalne centrum branży, przyciągające twórców, producentów, dystrybutorów, studentów i miłośników animacji z całego świata. Kluczową rolę w rozwoju wydarzenia odgrywało utworzenie międzynarodowego marketu filmów animowanych, który uczynił Annecy nie tylko miejscem prezentacji filmów, lecz także przestrzenią spotkań biznesowych i wymiany doświadczeń. Dziś festiwal wyznacza kierunki rozwoju światowej animacji, prezentuje najciekawsze produkcje roku i stanowi jedno z najważniejszych miejsc spotkań dla twórców. Polską branżę reprezentuje tam Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, które przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej również w tym roku organizuje marketowe stoisko i wydarzenia promujące rodzime produkcje. Na festiwalu zostaną pokazane filmy animowane z Polski. Ślepe Wrota to krótkometrażowy film animowany zrealizowany całkowicie w technice animacji piaskowej. Powstał jako projekt dyplomowy na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Praca nad filmem trwała 2 lata. Każda klatka została ręcznie usypana na podświetlonej powierzchni, sfotografowana i połączona w procesie montażu. Dla autorki realizacja całego filmu w technice piaskowej była wymagającym, ale niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem, które chce powtórzyć przy następnych projektach. Drugim polskim tytułem prezentowanym w Annecy będzie Fish Eye w reżyserii Łukasza Rygały. Realizacja filmu łączy technikę animacji 2D i 3D. Fabuła koncentruje się na pracowniku stacji benzynowej, który niespodziewanie nawiązuje więź z rybą. Z pozornie białachego spotkania rodzi się seria niespokojnych wydarzeń, stopniowo zaburzających codzienną rzeczywistość bohatera. Festiwal w Annecy potrwa do 27 czerwca. W jego trakcie odbędzie się prestiżowy konkurs pełnometrażowych filmów animowanych. Wyniki tych zmagań będą znaczące dla sezonu oscarowego, bo bardzo często w Annecy doceniane są filmy, które później zdobywają najważniejsze nagrody filmowe na świecie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
3: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia. 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis, a makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Super FM. Super FM. 100% szczecińskie.
8: 100% szczecińskie.

0: sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. My wracamy do rozmowy z profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Rafałem Kurzawą z TFP Vitrolife Szczecin. Dzisiaj porozmawiamy o programie Ministerstwa Zdrowia, który funkcjonuje w Polsce od 2024 roku. Jakie są główne założenia, panie profesorze, programu refundacji in vitro finansowanego właśnie przez Ministerstwo Zdrowia?
3: A ja bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział tak, bo po co słuchaczom zawracać głowę tym, że jest jakiś program refundacyjny? Mm-hmm. Może raczej trzeba ustawić myślenie w ten sposób, że leczenie niepłodności w Polsce jest refundowane. I ta refundacja...
2: I to jest dobra wiadomość.
3: To jest dobra wiadomość, tak. I ta refundacja jest w szerokim zakresie, na bardzo wielu etapach leczenia niepłodności, w tym ostatnio metodą zapłodnienia pozaustrojowego. No a znaczenie tej refundacji jest takie, no żeby pomóc parom z problemem niepłodności mieć dzieci. I to są dwa aspekty, bo to jest inwestycja w indywidualną parę, konkretną parę, która się zmaga z tym problemem, dzięki temu będą mieć dziecko, ale z perspektywy państwa to jest inwestycja w demografię, ponieważ każda złotówka zainwestowana w leczenie niepłodności, ona się zwraca, uwaga, tak, nawet kilkasetkrotnie, bo takie podatki płacimy, tak? Jak dorośniemy. I to się po prostu zwraca potem, bo pieniądze płyną z powrotem z kieszeni podatnika do skarbu państwa. Oczywiście to ten zysk jest odroczony. Więc to jest bardzo mądra inwestycja, żeby leczyć niepłodność, tak jest wszędzie na świecie. Tak robi Izrael, tak robią wszystkie kraje na świecie. A my mamy jeden z lepszych programów refundacyjnych leczenia niepłodności w tej chwili.
2: A kto może zostać zakwalifikowany do tego programu?
3: No i teraz tak, mógłbym strasznie taką frazę wygłosić, wchodząc w szczegóły, mówiąc o wieku i tak dalej. A ja powiem inaczej. Te kryteria włączenia do refundacji są na tyle szerokie, że powiem praktycznie wszyscy.
2: O,
3: i to jest bardzo dobre, dlatego że po tym, jak ktoś usłyszy, że wszyscy, to znaczy, że warto pójść i zobaczyć, czy moja sytuacja, w jakiej jestem, rzeczywiście jest tą sytuacją, która uprawnia mnie do refundacji. Ja uważam, że w zdecydowanej większości przypadków tak uprawnia panią, pana do tego, by skorzystać z bezpłatnego leczenia płodności w Polsce.
2: A jakie mity dotyczące programu najczęściej pojawiają się w przestrzeni publicznej?
3: Ja myślę, że trudno mi mówić o mitach, bo ja siedzę w środku. Jestem osobą, która realizuje ten program. I wydaje mi się, że największym niebezpieczeństwem jest to jest podejście polityczne do tego programu, które może się znowu pojawić i może się rozpocząć pewna gra polityczna wokół tego, czy leczyć niepłodność ze środków publicznych, czy nie. To jest bardzo, bardzo trudne. Mam nadzieję, że to nie będzie tak wyglądać, szczególnie, że ta ustawa, na podstawie której to leczenie niepłodności ma miejsce, była tak naprawdę przegłosowana miażdżącą większością głosów tej kadencji Sejmu. Nie było takiego głosowania za jakąś ustawą, jak ta. Mity mogą dotyczyć jednej też rzeczy, która może być konsekwencją niezrozumienia własnej sytuacji, w jakiej się para konkretna znajduje. Myślę, że ludzie nie mają świadomości tego, jak szerokie są kryteria włączenia do tej puli pacjentów, którzy mogą skorzystać z tego programu. Innymi słowy, dostęp do leczenia płodności w Polsce jest w tej chwili bardzo szeroki i dostępność do leczenia płodności, w tym metodą zapłodnienia pozaustrojowego, jest tak szeroka, że bijemy tutaj na przykład Republikę Federalną Niemiec. Jesteśmy krajem, który oferuje znacznie więcej niż takie kraje jak Francja czy inne kraje zachodnioeuropejskie. To jest bardzo dobrze przygotowany program finansowania i wsparcia publicznego właśnie problemu niepłodności w Polsce.
2: A czy istnieją jakieś ograniczenia wiekowe lub medyczne, o których pacjenci powinni wiedzieć?
3: Tak, ale te ograniczenia medyczne, może od tej strony zacznę, to zostawmy lekarzom, żeby lekarze się zastanawiali nad tym, czy te ograniczenia faktycznie istnieją. W związku z tym raczej bym powiedział tak, jeżeli mam problem z płodnością, to powinienem pójść do kliniki leczenia niepłodności, a nie zastanawiać się, czy się kwalifikuję do programu, czy się nie kwalifikuję. Dokładnie działać. Takim ograniczeniem, przy którym już niestety będziemy leczyć niepłodność z własnych środków, to jest u kobiety 45 lat. I oczywiście tam są jeszcze inne granice wiekowe, w zależności od zastosowanej metody terapeutycznej, ale 45 lat to jest ta granica, powyżej której my nie możemy przeskoczyć. U kobiety 55 lat, u mężczyzny.
2: O proszę, czyli 45 lat u kobiety, 55 u mężczyzn.
3: Tak jest.
2: Rozmawiamy z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP Vitro Life Szczecin. Do naszej rozmowy wrócimy jutro. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitro Life w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
7: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki.
3: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
9: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
8: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
10: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
8: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
11: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
8: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Maji Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
12: Super FM.
13: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Madryt, Barcelona, Sewilla, Salamanca czy też Malaga. No jeśli mówimy o atrakcjach Hiszpanii, to głównie te miejsca przychodzą nam na myśl jako pierwsze. No nic dziwnego. Ale często pomijamy wiele z Hiszpanii tej wiejskiej, suchej, pozbawionej masowej turystyki i dobrych połączeń z europejskich lotnisk czy też z dworców kolejowych. Dzisiaj zabieram Was do Estremadury, na zachodnim rubieżu hiszpańskiej Mesety, tuż pod granicę z Portugalią. No i z pewnością chyba się jednak nie zawiedziemy. Cáceres to jest jedno z hiszpańskich miast wpisanych na listę światowego dziedzictwa. Dzięki trzeciemu co do wielkości kompleksowi zabytkowemu w Europie, w tym mieście przeniesiemy się w zasadzie w czasie, do epoki renesansu, ale również do epoki średniowiecza. Pierwsze, co bez wątpienia robi największe wrażenie spośród głównych zabytków Cáceres, jest kamienny mur otaczający Stare Miasto. On powstał już w czasach rzymskich, a później w XII wieku został rozbudowany przez Almohadów, czyli Arabów, którzy dominowali na tym terenie niemal do XV wieku. Mur zachował się prawie w całości, a razem z nim zintegrowane są liczne baszty, czatownie, na przykład wieża Los Pulpitos czy też wieża Buhaco. No z tej ostatniej można dostać się do części muru, po której można przejść wzdłuż blankowania. Piękne widoki na miasto. Kompleks posiada aż trzy ogromne place miejskie, z których trudno wyznaczyć, który jest ten najważniejszy. No oczywiście Plaza Mayor, ten chyba ze względu na nazwę i charakter, z ratuszem, licznymi placami, pałacami, fragmentem murów, ale również Plaza Santa Maria z monumentalną XIII-wieczną katedrą, pałacem biskupim oraz Plaza San Jorge, czyli Świętego Jerzego, z pięknym kościołem Świętego Franciszka, znowu zbudowanym w stylu takim kolonialnym. No ileż tu zdobień, ileż stylów nakładających się na siebie, które tworzą no niesamowitą mozaikę, zdecydowanie upiękniającą to niewielkie miasteczko. A jeżeli jeszcze do tego dodamy niemal zagwarantowaną pogodę, palące słońce, nagrzewające kamienne mury zabytkowych budowli, no mamy poczucie wizyty w opuszczonym i niedocenianym raju na skraju bezkresnej pustyni. Na koniec wizyty coś smacznego. No będąc w Hiszpanii, a będąc zwłaszcza w Cáceres, koniecznie trzeba spróbować lokalnych potraw. Spróbujcie torta del Casar. To znakomity hiszpański ser, wytwarzany jedynie w tej części regionu z niepasteryzowanego owczego mleka. No nazwa wzięła się od charakterystycznego okrągłego kształtu oraz Casar de Cáceres, miasta, z którego pochodzi oczywiście. Produkowany jest w pełni naturalnymi, tradycyjnymi metodami. Dojrzewa przeszło 60 dni, ma taką doskonałą, kremową konsystencję, wyraźnie słony smak z taką subtelną goryczką, której nadaje mu ta podpuszczka z karczocha. Najsmaczniejsza jest torta del Casar, lekko podpieczona. Naprawdę, słuchajcie, niebo w gębie. Wpływ wysokiej temperatury podbija w serze wszystko po kolei, od aromatu i smaku po tą strukturę. No wnętrze tego krótko pieczonej w piecu torty pięknie się rozpuszcza, staje się takie kremowe, aromatyczne, no po prostu przepyszne. A skórka jeszcze wzmocniona drewnianą klamrą trzyma całość w ryzach. No nic mi nie pozostało, tylko życzyć smacznego. Que aproveche. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym, wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej Odkrywcy Doliny Dolnej Odry, w spacerach z przyrodnikami, fotografami, ekspertami od hydrotechniki, a także w wyjątkowej grze terenowej na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie pankrokowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21. Dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, a współorganizatorem gmina Kołbaskowo. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Remont. Zmiana w firmie bez wyjaśnienia jest trochę jak remont w bloku i nikt nie powiesił kartki. Nagle od rana wiercenie, ktoś odłącza wodę, na klatce stoją worki z gruzem. Nie wiadomo, kto zaczął, kiedy skończy i czy da się normalnie przejść. Ludzie niby rozumieją, że czasem remont jest potrzebny. Ale jeśli nikt im nic nie powie, to zaczną się irytować. I w firmach działa to podobnie. Wchodzi nowy system, zmienia się sposób raportowania, ktoś dostaje inne obowiązki, pojawia się nowa procedura. Znika coś, do czego ludzie byli przyzwyczajeni. I często komunikat brzmi mniej więcej tak. Od poniedziałku pracujemy według nowych zasad. Koniec. A potem lider dziwi się, że jest opór. Tylko że opór wobec zmiany nie zawsze oznacza, że ludzie są leniwi, uparci albo mają alergię na rozwój. Może oznaczać, że nie rozumieją sensu. Widzą dodatkowy wysiłek, zamieszanie, widzą utratę tego, co znali. Bo człowiekowi łatwiej znieść zmianę, kiedy wie, po co ona jest. Nie musi się nią zachwycać. Nie musi pisać o niej teraz pieśni pochwalnej. Ale potrzebuje wiedzieć, co ta zmiana ma naprawić, ułatwić albo ochronić. Dlatego przy zmianie warto powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, dlaczego to robimy? I nie ogólnie, nie, bo trzeba się rozwijać. Nie kupuję tego. Tylko konkret, bo obecny sposób powoduje opóźnienia i gubimy informacje od klientów. Po drugie, co zmieni się w praktyce? Czyli nie tylko hasło, codzienność, kto robi co inaczej, od kiedy i na jakich sytuacjach. Po trzecie, co zostaje bez zmian? To ważne, bo w zmianie ludzie często boją się, że wszystko zaraz przewróci się do góry nogami. Czasem jedno zdanie, wasze role zostają takie same, zmienia się tylko sposób zgłaszania spraw. To jedno zdanie potrafi obniżyć napięcie bardziej niż bardzo długa prezentacja. Zmiana bez wyjaśnienia wygląda jak hałas. Zmiana z sensem może stać się nowym kierunkiem. Spróbuj jeszcze raz. Zanim ogłosisz zmianę, zatrzymaj się i nazwij jej sens. Bo remont bez kartki na drzwiach bardzo irytuje. A kiedy wiadomo, po co jest ten hałas, to łatwiej go wytrzymać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
8: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na CTC.eu.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
13: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
0: I po reklamie.
14: Jest 15. Wiadomości Super FM.
15: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce.
0: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
16: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
15: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 97 groszy, za benzynę 98 6 zł 68 groszy, a za olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
17: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad.
18: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
17: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
15: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
19: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
15: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
0: Super. To jest Super FM.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: No i tak radośnie możemy jechać przez ulicę Szczecina. 21 minut po godzinie 15. Czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg. Jak przekazała nasza słuchaczka Agata, to serdecznie pozdrawiam. Około godziny 13 była kolizja na skrzyżowaniu Krzywoustego z Bogusława 10. Teraz droga jest już przejezdna, ale warto zdjąć nogę z gazu. Jeśli jedziecie w stronę Goleniowa i dalej na Świnoujście, czeka was zator przed zjazdem na S6 w kierunku Gdańska. Jeśli zależy wam na szybszym dojeździe do lotniska Szczecin-Goleniów, sugeruję zjazd z S3 już na wysokości stacji kolejowej Goleniów Park Przemysłowy, węzeł Goleniów Południe i potem kontynuować przez miasto do lotniska Szczecin-Goleniów. Tłoczno także na węźle Kijewo przy wjeździe do Szczecina. Zator zaczyna się już na wysokości zjazdu za 6. Zwierzyniecka stoi do Niedźwiedzia, Pomorska na całej długości do Struga i ronda Łupaszki.
0: Uwaga, kolizja!
1: I to kolejna, tym razem w stronę Śródmieścia na Gdańskiej na wysokości przystanku tramwajowego Parnica. Korkuje się w tym miejscu w stronę Prawobrzeża, potem do centrum. Nie jest łatwo przejechać energetyków. Stoi także Wyszyńskiego do Bramy Portowej i to już od skrzyżowania z Sołtysią. Zdecydowanie lepiej jechać trasą zamkową, a potem odbić Wiana Skolna i kontynuować Admiralską lub Kapitańską. Stoi z Czanieckiej w kierunku Wilczej, to samo jest na Stalmacha, a potem w stronę Polic, jak i Szczecina, także Bogumińska. Zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje z dróg. To wystarczy wybrać nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.
1: Gorąco zachęcam.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
3: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Petarda na koncertowej mapie Polski. Hellsbells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. W piątek i sobotę przez dwa dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok Starej Rzeźni. A co na Was czeka? Dwie sceny. Dwa dni grania po blisko 10 godzin. Godziny na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym, wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej odkrywcy Doliny Dolnej Odry, w spacerach z przyrodnikami, fotografami, ekspertami od hydrotechniki, a także w wyjątkowej grze terenowej na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie punkrockowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21. Dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, a współorganizatorem gmina Kołbaskowo. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Radio Super.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na początek tego serwisu droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ze Gadłowicza. Tam sznur samochodów czeka na przejazd w stronę ronda Knappa. No ale jeszcze gorzej mają kierowcy na Wojska Polskiego jadący w stronę Jeziora Głębokie. Zator tworzy się już od ronda Olszewskiego do samej pętli tramwajowej Głębokie. Tłoczno także w okolicy węzła Łękno. Tutaj zatrzymacie się na Trauguta przy dojeździe do Wojska Polskiego. Stoi Majdańskiego w stronę Pogodna. A Wszystkich Świętych od Arkońskiej do Chopina. Teraz rondo Hakena. Tutaj kierowcy czekają na przejazd Floriana Krygiera w kierunku Ustowa. To samo czeka Was na południowej od ronda Uniwersyteckiego do Hakena. Powoli także na Mieszka Pierwszego w stronę Placu Szerockiego, więc tam polecam...
0: Noga z gazu.
1: Rozluźnił się korek na Gdańskiej w stronę Śródmieścia, ale powoli jedzie się w kierunku Prawobrzeża. W ścisłym centrum zatrzymacie się w okolicy Placu Szarych Szeregów. Stoi Piłsudskiego, Wielkopolska, Wojska Polskiego czy Aleja Piastów i to już od skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego. Kolejna pomoc drogowa po 16:00. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, a ja słyszę się z Wami jutro po 6:00 w programie Dzień Dobry, tu Super FM razem z Bartkiem Czatowiczem. Tomek Janicki, bezpiecznej drogi Wam życzę.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Marzysz o minimalizmie?
8: Poznaj okna Linear od Framex.
9: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
8: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
10: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Upały w natarciu w weekend, termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
4: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
1: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
5: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
1: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają.
1: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
2: Super FM. Pogoda.
7: Już dzisiaj jest ciepło, a co dopiero będzie w weekend? Słuchajcie, prognozy zapowiadają, że jeżeli poprzedni weekend był rekordowy, to ten będzie jeszcze cieplejszy i w sobotę na termometrach nawet 34 stopni Celsjusza. Przy tych temperaturach dzisiejsze 24 to taka skromna liczba. Wieczorem 16, wiatr bardzo słaby, bez opadów, ciśnienie za to dość wysokie.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Dzień dobry, zaczynamy podsumowanie wtorku, dziś 23 dzień czerwca, dzień ojca, o tym też będziemy dzisiaj mówić w Radiu Super FM, ale przed nami także wiadomości sportowe, bo dużo się dzieje w Pogoni Szczecin, Tomasz Tomasberg nie jest już trenerem, kto więc zastąpi go, to też już jest wiadomo. Będziemy mówić także o konferencji Lewicy na temat unijnych pieniędzy, czy o tym, że na ulicy Starkiewicza wciąż trwają roboty, które mają na celu upłynnienie ruchu w tym miejscu po weekendowej awarii wodociągowej. Zaczynamy nasze spotkanie we wtorek. Michał Kaczmarek, 4 minuty po 16. Ale...

0: 10 minut po godzinie 16, a nasz przegląd wiadomości dnia zaczynamy od ulicy Starkiewicza na Pomorzanach. W sobotę rano miała tam miejsce awaria wodociągowa, która spowodowała doszczętne zalanie całej ulicy, prawie że do wiaduktu na ulicy Kolumba. Wody było tam całkiem sporo, a to oznacza niestety, że jej wypompowanie, a także naprawa jezdni zakładowi wodociągów i kanalizacji służbom miejskim trochę zajmuje. Co się dzieje na ulicy Starkiewicza, sprawdzał Andrzej Kutys.
1: Ulica Starkiewicza jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodów. To ważna informacja, szczególnie dla tych, którzy chcieliby na przykład dojechać do kliniki na Pomorzany, bo przypomnijmy, że tak naprawdę w tym momencie jedyna droga, jaka tam prowadzi, to jest przez Aleję Powstańców Wielkopolskich od Starkiewicza dołem, czyli od Kolumba pod wiaduktem i później w lewo można było także dojeżdżać, no ale po tej awarii, która no, była tematem tego weekendu, można powiedzieć, bo w sobotę rano, kiedy się okazało, że bardzo wielu kranach w całym mieście nie ma wody, no to rzeczywiście było to dyskutowane, szczególnie, że nie wiem, zamknięte były galerie handlowe, Muzeum Narodowe się zamknęło, także ta awaria na Starkiewicza, która zamieniła zresztą tę ulicę w jezioro, co możecie zobaczyć chociażby na naszym facebookowym profilu, zdjęcia żeśmy publikowali, no to rzeczywiście było spore, w cudzysłowie, wydarzenia, a i też na filmie, który już opublikowałem na naszym facebookowym profilu, możecie zobaczyć, że ta dziura, ten wykop z ekip remontowych z WIK-u jest także naprawdę, naprawdę duży. Swoją drogą tak się zastanowiłem, bo kiedy tutaj dojeżdżałem właśnie przez Aleję Powstańców Wielkopolskich, to tak się zastanowiłem, że ostatnio już abstrahując od tego, ile trwała torowa rewolucja i wciąż jeszcze trwa i wciąż jest już opóźniona, więc tutaj na Pomorzanach mieszkańcy szczęścia do tych dziur w jezdniach nie mają, no bo Powstańców Wielkopolskich, przypomnijmy, trzeba jechać jednym pasem, jedna nitka Powstańców Wielkopolskich całkowicie zamknięta, ta w kierunku Śródmieścia, bo tam przecież jest dziura i nie wiadomo właściwie do kogo ta dziura, że tak powiem, przynależy. Przypomnijmy, że tam cały czas czekamy na ekspertyzy służb miejskich, czy to jest wina wykonawcy torowej rewolucji, czy to jest wina może dewelopera, który prowadzi tam obok inwestycje. Dobre pytanie, na które nie ma odpowiedzi. No więc jedna dziura na Powstańców Wielkopolskich, druga dziura teraz na Starkiewicza. Przy czym no ta na Starkiewicza no, jest jedynie taki plus, o ile można mówić o plusach w tej sytuacji, że ma ta naprawa się zakończyć do czwartu, tak przynajmniej ZWIK anonsował. Oczywiście, jeżeli tylko to się wydarzy wcześniej, to będziemy jeszcze na bieżąco o tym informować. Czekamy, oni publikują jakieś informacje na swoim facebookowym profilu, przysyłają też oczywiście komunikaty prasowe, mówię o nich, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Tak więc tak, Pomorzany, no tutaj dostęp, dojazd do Pomorzan jest utrudniony już od ładnych kilku lat i wygląda na to, że na ten moment cały czas jeszcze mieszkańcy tej dzielnicy i wszyscy ci, którzy na przykład chcą na Pomorzany do kliniki dojechać, no muszą się z tymi

0: utrudnieniami mierzyć.
1: I miejmy nadzieję, że te utrudnienia nie potrwają jednak tak długo, bowiem wyobrażam sobie, że ich uciążliwość, szczególnie biorąc pod uwagę remont powstańców wielkopolskich, jest całkiem spora. Jak tam się jeździ, możecie pisać i dzwonić. 91 24 55, a już za chwilę pomoc drogowa w Radiu Super FM.

0: drogowa w radiu Super FM.
1: Andrzej Kutys przed momentem na naszej antenie mówił o tym, że trwają prace na zamkniętej ulicy Starkiewicza. Ja teraz sprawdzam, w jaki sposób wpływa to zamknięcie na ruch, na przykład w stronę Pomorzan albo w stronę Dworca Głównego. No jest korek na Kolumba, on nie jest może jakiś gigantycznie długi, ale do ulicy Chmielewskiego jedziemy raczej dość powoli, no ale też trzeba trochę kilometrów nadrobić. Jeżeli ktoś próbuje dostać się na przykład na Grudziącką, po Łapską albo na Szpitalną, to niestety ten kawałek do objechania gdzieś dookoła wcale nie jest taki prosty, a więc wszystkim pacjentom szpitala na Pomorzanach, czyli Uniwersyteckiej Dwójki, bardzo współczujemy, bo oni się naprawdę muszą nakręcić samochodami, pokombinować, jak znaleźć miejsce parkingowe, a i komunikacją miejską wcale nie jest dużo łatwiej. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że Milczańska jest obecnie przejezdna, a i ten odcinek Powstańców Wielkopolskich krzyżujący się z Mieszka I i z Aleją Bohaterów Warszawy też nie jest wcale aż tak źle, no ale jest 16:21, w ciągu dnia może być tam dużo, dużo gorzej. Jeżeli mówimy o okolicach, to Narutowicza obecnie przyblokowana, tutaj ten korek jest dość duży do skrzyżowania z Aleją Piastów, ale sama Aleja Piastów raczej bezproblemowa, dopiero na wysokości Szarych Szeregów mniej więcej gdzieś zaczyna się trochę więcej samochodów, ale ogólnie muszę przyznać, co nie dzieje się codziennie, Szarych Szeregów, jedziemy w miarę płynnie. Ani od Wielkopolskiej nie ma zatorów, ani od 5 lipca, ani od Alei Wojska Polskiego, a więc w sumie tylko się cieszyć, tylko od Placu Odrodzenia trzeba trochę poczekać. Gorzej bywa za to w przypadku, i to też jest niespodzianka popołudniowa, Placu Grunwaldzkiego. Duży zator na Śląskiej, już na wysokości Bałuki samochody stają i do samego Placu Grunwaldzkiego jedziemy powoli. Podobnie jest na przykład od strony Rajskiego i od strony Alei Papieża Jana Pawła II. Moglibyśmy się zastanawiać, cóż tam się takiego wydarzyło. Otóż mówię, jeden pas został zabrany na odcinku narożnej kamienicy, która jest właśnie remontowana. Tamte prace są dość intensywne i to powoduje, że właściwie kierowcy muszą w pewnym momencie zjechać na środkowy pas ronda i to też nie upłynnia tego ruchu, a więc i od Alei Papieża Jana Pawła II i od strony Śląskiej widać, że ta przepustowość Placu Grunwaldzkiego mocno się zmieniła. Jak to wygląda? 91, 2 czwórki, 5 piątek, czekam na wasze sygnały, ale rzeczywiście widzę, że właśnie to częściowe tylko zajęcie jednego pasa Placu Grunwaldzkiego bardzo mocno skomplikowało przepustowość tego miejsca. Jeżeli chodzi o inne rejony, to na przykład w kolejnej pomocy drogowej sprawdzimy Niebuszewo i sprawdzimy Prawobrzeże.

0: miejscach Szczecina obecnie jeździ się trudniej, a w których łatwiej cały czas to dla Was sprawdzamy. Czekamy również na Wasze sygnały. Dobra wiadomość jest taka, że z trasy zamkowej prawie, że zjeżdżamy bez problemu w stronę Placu Żołnierza. Nie jest trudno także na Moście Długim, ale dojazd do Mostu Długiego, szczególnie od strony właśnie ulicy Gdańskiej, trochę może Wam zająć i do Ronda Portowców też już całkiem spory sznureczek samochodów, a za chwilę kolejna pomoc drogowa.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: I po reklamie.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
8: Dziś w nocy zakończą się zmagania w drugiej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Przed nami mecze w grupie K i L. Zaczniemy o godzinie 19:00. Wtedy Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem. Kadra z Cristiano Ronaldo na czele na pewno będzie chciała odbić się po remisie w pierwszym meczu na tym mundialu, w którym zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. Portugalczycy muszą więc wygrać z debiutantami, jeżeli chcą dalej myśleć o awansie do dalszej fazy z korzystnej pozycji. Uzbekistan po porażce 1-3 z Kolumbią musi Portugalię pokonać. W przypadku porażki pożegna się z turniejem. O 22:00 czeka nas starcie o zapewnienie sobie awansu. Anglia zmierzy się z Ganą. Synowie Albionu są po pokonaniu Chorwacji i to w całkiem niezłym stylu. Są w idealnej sytuacji do zapewnienia sobie gry w 1/16 finału, bo w starciu z Ganą też będą faworytem. Kadra Black Stars natomiast, która w pierwszej kolejce pokonała Panamę po golu w końcówce, przegrała 3 ostatnie mecze z drużynami, które są w czołowej 20 rankingu FIFA, a Anglicy są obecnie sklasyfikowani na 4 miejscu. Będzie też dzisiaj starcie tych przegranych ekip z grupy L. Chorwacja z Panamą na murawę w Toronto wyjdą o 1:00 w nocy czasu polskiego. Kadra znad kanału panamskiego była bliska swoich pierwszych punktów na mundialu. W meczu z Ganą prezentowała się znacznie lepiej, ale finalnie wygrać się nie udało. Z Chorwacją może być jeszcze trudniej, bo reprezentacja prowadzona przez Zlatko Dalicia, przypomnijmy, zajęła 3 miejsce na poprzednim mundialu. W 2018 roku była wicemistrzem. W meczu z Panamą ma więc szansę, żeby rozpocząć drogę do powtórzenia tych wyników. I na koniec nocy szansa na poznanie kolejnej drużyny, która zapewni sobie awans. Kolumbia, jeśli wygra, dołączy do tego grona, a ich rywalem będzie Demokratyczna Republika Konga. Kolumbijczycy w pierwszej kolejce pokonali Uzbekistan. Zwycięstwo, jak mówiłem, da im awans. Dla afrykańskiej kadry remis z Portugalią w pierwszej kolejce już był ogromnym sukcesem. W przypadku kolejnej zdobyczy punktowej DRK może zacząć realnie myśleć o awansie do fazy playoff.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Zaczniemy od Prawobrzeża, tę pomoc drogową. Na przykład na dojazd do ulicy Racławickiej przez Emilii Gierczak i w stronę Pomorskiej trochę może wam zająć. Tutaj widzę całkiem sporo samochodów, ale na Goleniowskiej na przykład już jest dość luźno. To dobra wiadomość. Podobnie jest zresztą na ulicy Pomorskiej. Może są takie odcinkowe momenty, kiedy jedzie się dość trudno. Na przykład trzeba się przed przejazdem kolejowym na chwilę zatrzymać i tutaj ten zator delikatny jest, ale już sam dojazd do ronda Łupaszki nie powinien być kłopotliwy, a pamiętacie, wczoraj o tej godzinie ostrzegałem was, żebyście unikali ulicy Pomorskiej i ronda Łupaszki, bo samochodów tam jest całkiem sporo. Obecnie bezproblemowo. Ale żeby nie było tak idealnie, to ci, którzy próbują wjechać do miasta od strony węzła Kijewo, współczuję im, bo już sam zjazd z A6 trochę zajmie, a co dopiero dojazd do Kurzej i do Niedźwiedziej. To jest w tym momencie najbardziej newralgiczny punkt, jeżeli mówimy o Prawobrzeżu, bo ogólnie czy to węzeł Granitowa, czy Podjuchy, czy chociażby na przykład Batalionów Chłopskich jedziemy w sumie bez żadnego problemu. Łatwiej także na Ustowski, to dobra wiadomość, bowiem tutaj oczywiście trochę samochodów jest i ustawia się sznureczek przed wjazdem na Hakena. Ale pamiętam takie sytuacje, kiedy od samego zjazdu z Krygiera do tego właśnie ronda jechało się bardzo powoli, a teraz no jest trochę aut, ale ten zator powiedzmy dość szybko się rozładowuje, więc w stronę Przecławia pojedziemy w miarę płynnie. Obiecałem, że jeszcze na sekundę zajrzymy na Niebuszewo, bowiem tutaj bywa ciężko i jest ciężko. Warcisława od wiaduktu, który jest remontowany do samego ronda Giedroycia bardzo powoli. Podobnie jest zresztą na Niemierzyńskiej, na Staszica. Dużo aut na Strzanieckiej, na Gątyny. Tutaj znowu efekt remontu Emilii Plater, więc można powiedzieć, że w tym momencie chyba właśnie Niebuszewo i Drzetowo-Grabowo to takie najbardziej newralgiczne miejsca w naszym mieście. 91 2 4 5 5. Ja nadal czekam na wasze drogowe sygnały.

0: Wiele wskazuje na to, że w tym tygodniu dwa zalegające przy moście długim od wielu, wielu miesięcy albo nawet wielu, wielu lat wraki statków znikną właśnie z tej reprezentacyjnej części Szczecina. Kiedy dokładnie to nastąpi, nie wiadomo, ale wiadomo, że to będzie ten tydzień, co potwierdził dla Radia Super FM Stanisław Kaup, radny Szczecina i przewodniczący Komisji Miejskiej Odpowiedzialnej za Gospodarkę Morską.
1: Tak, dlatego mogę śmiało powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że będą odholowane te wraki Darii Konrad z tego reprezentacyjnego miejsca na bulwarach. Zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z tym, co było na Komisji Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin, będą one przeniesione na inne, mniej widoczne miejsca, tak żeby dopiero później się z ich wrakami uporać, a przede wszystkim zabezpieczyć je tak, żeby nie szkodziły i wizerunkowi Szczecina, i też środowisku.
0: To jest nowa informacja, bowiem tak. Nie padła żadna data konkretna. Przyszły tydzień, czyli macie już informację, rozumiem, jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Wojewoda wydał zgodę, Wody Polskie wydały zgodę, inne te instytucje i gremia wydały zgodę. Właściciel jakoś jest poinformowany, czy to...
1: On się spodziewa tego, natomiast mogę powiedzieć, że wszystkie instytucje, które są w to zaangażowane i bardzo im dziękuję też za tę współpracę, są przygotowane na to, że w połowie na przyszłego tygodnia rozpocząć operację wywozu czy wypływu z tymi barkami.
0: No holowania po prostu, tak, bo nie da się ukryć, że tak to pewnie będzie wyglądało. I rozumiem, że właściciel tych wraków zostanie obciążony kosztami tej akcji, którą przeprowadzicie, bo wyobrażam sobie, że takie holowanie pewnie będzie sporo kosztowało.
1: Nie do końca. Wiem, że to nie są duże kwoty od holowania. Dużo większe kwoty w przyszłości będą rozebrania tych barek i ich pocięcia. Natomiast właściciel już niejednokrotnie był obciążany karami administracyjnymi. One nie były płacone, nie były też w żaden sposób skuteczne, w związku z czym można zgodnie z prawem teraz podjąć wykonanie zastępcze na koszt właściciela i odholować te barki z tego miejsca, gdzie obecnie stoją, czyli przy Moście Długim.
0: Możemy wam obiecać, że jeżeli do tego odholowania dojdzie, to na pewno będziemy w Radiu Super FM relacjonować i mówić wam o tym na bieżąco. Za 8 minut będzie godzina 17:00.

0: Kesha z Pitbullem w Radiu Super FM na minutę i 30 sekund przed godziną 17. Za chwilę najświeższe wiadomości na naszej antenie, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina. Będzie dużo o sporcie. Dzisiaj piłkarze Pogoni Szczecin trenują. Jest to pierwszy trening przed przygotowaniami do kolejnej rundy. Piotr Jarząbek będzie tam na miejscu i będzie nam relacjonować te oto sportowe, ważne wydarzenia na żywo, więc koniecznie zostańcie z Radiem Super FM.
1: Ale to był dzień. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
1: I po reklamie.
5: Jest 17. Wiadomości Super FM.
6: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
7: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
6: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
8: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego i jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
6: Mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
9: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
6: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
10: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
11: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazdu do domu.
6: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
1: Super FM. Pogoda.
0: Jest to jedyny rodzaj kosiarki, który można tak pogłaskać. Oczywiście sprawdzamy teraz w Radiu Super FM prognozę pogody i tutaj mam same dobre pogodowe wiadomości. Słońce do końca dnia i tylko słońce, 24 stopnie Celsjusza, wieczorem 16, wiatr bardzo słaby, jutro w dzień maksymalnie 25 i też bezchmurne niebo. Ciśnienie 1022 hektopaskale i przypominam, że w weekend nawet 34 stopnie Celsjusza. Do soboty na horyzoncie bardzo słoneczna pogoda, ale w weekend również może być burzowo.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Ale nie ma co wybierać do weekendu. Jeszcze mamy wtorek, 4 minuty po godzinie 17. Tydzień nam się więc dopiero rozpędza. W tej godzinie między innymi o pieniądzach unijnych dla Szczecina. Będzie także o Dniu Ojca i będzie bardzo dużo o sporcie, dlatego że w sporcie szczecińskim, co tu dużo mówić, nie zapowiada się na sezon ogórkowy. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie i obiecuję także dużo dobrej muzyki.
1: Ale

0: 11 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia i dzisiaj wiceminister odpowiedzialna za fundusze regionalne wizytowała Szczecin razem z politykami Nowej Lewicy. Mówili m.in. o inwestycjach z KPO, które mają miejsce w naszym mieście. Posłuchajcie materiału Andrzeja Kutysa.
1: Podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora wymieniała korzyści, jakie z unijnych pieniędzy ma mieć Szczecin oraz region.
2: To są dla przykładu w całym województwie 40 wsparcie, z którego skorzystało 49 żłobków. To dokładnie 1010 nowych miejsc w żłobkach dla dzieci do lat 3. To również wsparcie dla szpitali onkologicznych, kardiologicznych, w sumie 325 milionów złotych. To też są z KPO oczywiście nowe tramwaje, nowe wodorowe autobusy.
1: To także Bezpieczna Polska, zapewniała podsekretarz z Nowej Lewicy.
2: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności to fundusz realizowany w ramach KPO. Polska jako jedyny kraj członkowski przeznaczyła część KPO, co dziesiątą tak naprawdę, złotówkę na rozwój bezpieczeństwa i obronności, z czego 50% trafi do samorządów i to są środki na cyberbezpieczeństwo, na budowę nowych schronów, infrastruktury podwójnego zastosowania. Także również te środki będą dbały o nasze bezpieczeństwo.
1: Kolejne wyzwania, finansowa perspektywa lat 2028-34 w Unii. Prace trwają, podkreślał poseł Nowej Lewicy ze Szczecina Dariusz Wieczorek.
3: Będziemy mieli spotkanie z samorządami i pewnie będzie wiele dyskusji dotyczących wykonania KPO, ale właśnie również dotyczących tego, co będzie w tej nowej perspektywie, bo przecież o tej nowej perspektywie już rozmawiamy i też trzeba będzie podejmować w tej sprawie w niedługim czasie decyzję.
1: Wicewojewoda Dawid Krystek nie ma wątpliwości, że to pieniądze na rozwój.
4: Przez prawie 20 lat prezydent Szczecina nie zbudował ani jednego żłobka. Kiedy pojawił

0: Zbiły się środki z Krajowego Planu Odbudowy, tych miejsc powstało prawie 500. Mówimy o największym programie inwestycyjnym zachodniopomorskie szpitale, bo mówimy o środkach z Krajowego Planu Odbudowy, mówimy o środkach z Funduszu Medycznego, mówimy o funduszach, te, które są do dyspozycji Pomorza Zachodniego, ale to też są środki unijne. Mówimy o inwestycji prawie 1,5 miliarda złotych. Takiego boomu gospodarczego dawno nie było.
1: Jak informowała minister Sikora, w programie KPO w skali całego kraju podpisano ponad milion umów na prawie 225 miliardów złotych.
2: A więcej na ten temat przeczytacie oczywiście na stronie internetowej Radio Super FM, do czego gorąco zachęcam. Prawie kwadrans po 17 na zegarach i za chwilę łączenie z Piotrem Jarząbkiem, czyli świeżutkie informacje sportowe proste ze stadionu Pogoni Szczecin.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Dużo się dzieje wokół pogoni Szczecin w ostatnich godzinach, chciałoby się powiedzieć. I co się dzieje teraz na bieżąco, wie Piotr Jarząbek, który chyba znajduje się właśnie przy ulicy Twardowskiego. Dobrze mówię, Piotrze?
1: Tak jest, dokładnie tak. Dobrze mówisz, znajduje się na terenie stadionu Pogoni Szczecin. Tutaj na bocznym boisku B3 odbywa się pierwszy trening pod wodzą nowego trenera Pogoni, Oskara Garcia. Z samym trenerem Oskarem Garcia nie udało się niestety nikomu porozmawiać. Trener Garcia już czekał tak naprawdę na piłkarzy na boisku, kiedy my tutaj dotarliśmy jako dziennikarze na ten otwarty trening, co prawda tylko 15 minut, więc tak naprawdę już jestem za płotem tego boiska bocznego. Tak sobie podglądam jeszcze przez płot trening akurat teraz bramkarzy. Co warto powiedzieć, myślę, to że w treningu jest już Jean-Pierre Same, którego Pogoń ogłosiła dosłownie półtorej godziny przed tym treningiem. Nie ma za to kilku piłkarzy, których wykluczyły takie mikrourazy. To jest m.in. Benjamin Mendy czy Dimitrios Karamitsis, a także a propos właśnie treningu bramkarzy Nikolaos Botis, czyli nowy grecki goalkeeper, który jeszcze zmaga się z urazem mięśnia dwugłowego i podobno zgodnie z tym, co powiedział nam rzecznik Pogoni Szczecin, to będzie powoli wprowadzany do treningów.
0: Powiedz, jak nastroje wokół klubu Pogoni Szczecin, bowiem wczorajsze informacje o zwolnieniu Tomasa Berga, co tu dużo mówić, zelektryzowała środowisko piłkarskie. To, że tak szybko zaczął się trening z nowym trenerem, również świadczy właśnie o planie czy o braku planu.
1: No, wygląda to bardziej na plan. Wygląda to na to, że po prostu negocjacje z trenerem Garcją trwały i dopóki te negocjacje nie zostały dopięte, no to finalnie trener Tomas Berg cały czas w Pogoni był. Jak wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, to trenera Tomas Berga w Pogoni już nie ma, jest trener Garcia. Jeżeli chodzi o takie kuluarowe rozmowy, może powiem, między nami takimi dziennikarzami bardziej sportowymi, no to muszę powiedzieć, że są uczucia bardzo mieszane. Część osób mówi, że właśnie to jest dobra zmiana, że trener Garcia faktycznie ma dobre CV, wygrywał już wiele trofeów, ale z drugiej strony są takie głosy, że tak naprawdę nigdzie poza Red Bullem Salzburg, jeżeli dobrze pamiętam, miejsca tak naprawdę nie zagrzał na dłużej niż dwa sezony, więc to taka zmiana, która niektórych napawa optymizmem, a niektórych wręcz przeciwnie ostudza.
0: Z twojego punktu widzenia, jak to wygląda?
1: No ja muszę przyznać, że cieszę się troszkę, że nie ma już z nami trenera Tomas Berga w Pogoni Szczecin. Myślę, że to nie była najlepsza decyzja w ogóle, podpisanie trenera Tomas Berga, w ogóle zwolnienie Roberta Kolendowicza, ale to już byśmy się cofali bardzo, bardzo daleko. Cieszę się, że przyszedł trener Garcia. Wygląda to na dobry projekt i przemyślany. Myślę, że to ma szansę zadziałać. Wystarczy dać trenerowi Garciowi czas i odpowiednich piłkarzy.
0: Piotr Jarząbek, pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A jednocześnie jeszcze w tej godzinie w Radiu Super FM informacje sportowe właśnie przygotowane przez Piotra Jarząbka. 24 minuty po 17. Ale

0: Dzisiaj o godzinie 19 w Wielgowie mieszkańcy będą protestować przeciwko zapisom planu ogólnego, które pozwalają na większą ilość przestrzeni pod zabudowę usługową i przemysłową. To będzie oznaczało, że w Wielgowie powstawać będą na przykład kolejne hale logistyczne, co mieszkańcom się nie podoba. O sprawę pytałem w porannej rozmowie Radio Super FM Dariusza Olecha z Konfederacji, który również zajmuje się tematami Prawobrzeża. Posłuchajcie, co powiedział.
1: Nie jestem zdziwiony tym, jak miasto postępuje, bo to jest pewien standard, że ludzie się wypowiadają, są przecież konsultacje, oni się odnoszą do tych projektów, a miasto ma to gdzieś. Tak jak zresztą słyszeliśmy odnośnie podiów, odnośnie tych TBS-ów i tak dalej, z tego była afera. Zastanawiam się, czy teraz też to się szerzej nie rozejdzie, bo na razie nie mówimy o tym, że konkretny jakiś tam deweloper czy jakaś firma ma coś budować, tylko że plan zagospodarowania zostanie w niektórych miejscach taki, jaki był przewidywany, no a mieszkańcy jednak w konsultacjach mówili co innego.
2: Czy to znaczy, z tego co wiem... poszerzony względem informacji, które mieszkańcy mieli. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami tego komitetu, którzy dzisiaj o 19 planują tam w Wielgowie protestować i mówią, że tam jest kilka przestrzeni, które nie były ujęte jako przestrzeni pod zabudowę, a teraz i są już ujęte.
1: Tak, zostało kilka działek, że tak powiem, przesuniętych, tak, z tej zabudowy bardziej przemysłowej na tą usługową, czy
2: żeby więcej magazynów się zmieściło.
1: Tak, natomiast jeśli chodzi o tą przestrzeń tej strefy Dunikowo, to nie zostało zmienione, a z tego co wiem, mieszkańcy optowali za tym, żeby jednak nie była ona w tym wymiarze, w jakim była przewidywana. A z tego co wiem, jednak zebrano 1200 podpisów, tak, pod tym projektem.
0: Mówił Dariusz Olech. Podcast z porannej rozmowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej, a ten protest też jutro w Radiu Super FM będziemy wam relacjonować.
3: Ale to był dzień. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: I po reklamie.

0: College Warren, a za moment Oskar Cyms w Radiu Super FM. 21 minut i będzie godzina 18. Dziś jest Dzień Ojca. Jest to mniej rozpropagowane święto niż chociażby Dzień Matki, aczkolwiek również ojca dzisiaj warto pamiętać, złożyć im życzenia, kupić jakiś prezent. Jak szczecinianie świętują Dzień Ojca i czy o nim pamiętają? Sprawdźmy to.
1: Dzisiaj Dzień Taty. Jakieś życzonka?
2: Jakieś życzonka dla taty? No wszystkiego najlepszego dla mojego taty. Mój tata jest najlepszym ojcem, jakiego mogę mieć. Nawet kupiłem mu prezent specjalnie dla niego i kocham go.
1: A co mu kupiłeś, jeżeli możesz zdradzić?
2: Takie jakby radio, czyli przedłużenie patrona oraz kubek termos właśnie do kawy, bo był mu potrzebny.
1: Czego życzymy w tym roku ojcom?
3: Życzę dużo szczęścia i oby wszyscy ojcowie mogli spędzić ze swoimi dziećmi dzisiaj wspaniały dzień ze swoją rodziną.
1: Dzisiaj Dzień Taty. Czy jakieś życzenia są specjalne?
4: No, wszystkiego najlepszego i szczęścia z pociech.
1: A jakiś prezent już kupiony, czy jeszcze nie?
4: I tak i nie.
1: Rozwiń, jeżeli możesz.
4: No, część jest już, a część jeszcze trzeba dokupić.
1: Czego byście życzyli ojcom w tym roku? Dzisiaj Dzień Ojca.
5: Ja bym życzyła mojemu tacie, żeby miał jak najmniej zmartwień, jeśli chodzi o mnie, i dużo pieniędzy, żeby mógł kupować mi ciuchę.
0: Jak najmniej zmartwień, jeżeli chodzi o mnie, to może być, że to jest życzenie teoretycznie proste do spełnienia. Oczywiście wszystkim ojcom życzymy wszystkiego, co najwspanialsze, by Radio Super FM o was pamięta. A już za moment kolejne informacje sportowe, czyli będzie o Oskarze Garcia, nowym trenerze Pogoni Szczecin, ale najpierw 5 minut muzyki. Ale

0: I w Radiu Super FM jeszcze powracamy do tematów sportowych. Jak już mówiłem, dużo się dzieje wokół Pogoni Szczecin. Niespodziewane odejście Tomasa Tomasberga, nowy trener. No i właśnie, co o nim wiemy i jakie perspektywy ma przed sobą, jeżeli chodzi o portowców, to wie oczywiście Piotr Jarząbek.
1: Oskar Garcia prowadzi już pierwszy trening z piłkarzami Pogoni Szczecin. Teraz pora powiedzieć trochę więcej o nim samym. 53-letni Hiszpan swoją trenerską przygodę zaczynał w młodzieżowych drużynach FC Barcelony. Tam zdobywał m.in. mistrzostwo i Puchar Kraju, triumfował także w młodzieżowej Lidze Mistrzów. W swoim CV ma także pracę w solidnych europejskich klubach, jak angielskie Brighton i Watford, hiszpańska Celta Vigo czy greckie Olympiakos, a ostatnio trenował Ajax Amsterdam. Swoje największe sukcesy święcił jednak podczas pracy w Red Bull Salzburg. Dwukrotnie zdobywał tam mistrzostwo Austrii, dwa razy podnosił też puchar tego kraju. W komunikacie prasowym dotyczącym podpisania kontraktu z Oskarem Garcią zamieszczono również wypowiedź prezesa klubu Alexa Hditagiego. Tu cytat: szukaliśmy trenera z doświadczeniem na najwyższym poziomie, silnym charakterem, pasją do rozwoju zawodników oraz zaangażowaniem w atrakcyjną, ofensywną grę. Oskar posiada wszystkie te cechy, a nawet więcej. Jego zdolności przywódcze, doświadczenie i wiedza piłkarska będą nieocenione w dalszym budowaniu klubu zdolnego do walki o trofea i godnego reprezentowania Szczecina zarówno w kraju, jak i w Europie. Co warto dodać, razem z Garcią do Dumy Pomorza dołącza jego wieloletni współpracownik Enrique Sanz, który będzie trenerem przygotowania motorycznego. Sanz, podobnie jak Garcia, podpisał z klubem 3-letni kontrakt.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: To był dzień.
1: Za chwilę 18 i za chwilę w Radiu Super FM popołudniowa rozmowa. Będzie z nami Paweł Skrotnicki, ekspert gospodarczy i ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej najświeższe wiadomości.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
0: I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
6: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
7: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
6: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
8: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
6: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
5: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
9: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
5: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
10: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
5: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
0: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Popołudniowa rozmowa we wtorek w Radiu Super FM i gość nasz już obecny w studiu Paweł Skrotnicki, ekspert gospodarczy i ubezpieczeniowy. Kłaniam się, dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Chciałbym się powiedzieć, że prawie że prosto z Los Angeles, bo widziałem pana fotki na Facebooku. Co to była za akcja?
11: To było Annual Meeting MDRT, czyli największe doroczne wydarzenie ubezpieczeniowe na świecie. 5000 ludzi z całego świata zjeżdża się w jednym miejscu, żeby wymieniać się najlepszymi praktykami, żeby podnosić standard usług ubezpieczeniowych, żeby uczyć się od siebie wzajemnie, ale co najważniejsze, dzielić się i też oddawać to dalej, ponieważ Fundacja MDRT to jest jedno z głównych wydarzeń tego spotkania. Fundacja zaczęła już też działać w Polsce. Mamy pierwsze 4 granty, które zostały przyznane organizacjom, które działają społecznie w Polsce.
12: pan był jedynym szczecinianinem tam na miejscu, czy Polaków było też więcej?
11: Polaków była ekipa ponad setka, co też świadczy o rozwoju naszego rynku, ponieważ z roku na rok rzeczywiście ta nasza reprezentacja jest coraz większa. Cieszę się z tego, było 5 przemówień, które wygłosili Polacy. Ja miałem ten zaszczyt, że jako pierwszy Polak w historii tej ubezpieczeniowej stanąłem na scenie głównej MDRT. To jest największa scena ubezpieczeniowa na świecie.
12: Dzisiaj spotkaliśmy się w radiowym studiu, żeby rozmawiać o tematach związanych z faktem, że mamy 23 dzień czerwca, wakacje więc zbliżają się wielkimi krokami. Czy dla ubezpieczycieli jest to, dla osób zajmujących się ubezpieczeniami, jest to bardziej intensywny czas w roku? I czy zauważa pan, że ta świadomość pod tytułem wyjeżdżam na wakacje, to znaczy trochę bardziej dbam o swoje zabezpieczenie, jest już swojego rodzaju standardem?
11: Jest tak, że rzeczywiście są te okresy w roku, to jest okres ferii zimowych, to jest okres ten wakacyjny, kiedy ludzie rzeczywiście wyjeżdżają ze swojego stałego miejsca zamieszkania w miejsce, gdzie chcą odpocząć, gdzie chcą aktywnie spędzić czas wolny, gdzie chcą zabrać dzieci, gdzie chcą po prostu jakieś odskoczni od tego, co robią na co dzień. I tak, mamy teraz rzeczywiście duże zagęszczenie, jeżeli chodzi o wystawianie ubezpieczeń turystycznych. To nie jest tak, że to jest coś specjalnego, ponieważ Polacy od lat ubezpieczają się i to w znakomitej większości, to jest mniej więcej 3/4 Polaków wyjeżdżających za granicę, że oni kupują tego typu produkty. Oczywiście nie patrzmy na to też zero-jedynkowo, po prostu kupują, to wiemy. To jakie kupują, to jest w drugim rzędzie, ale świadomość ubezpieczeniową budujemy najpierw ilościowo, dopiero później jakościowo, więc 3/4 Polaków raczej kupuje te ubezpieczenia turystyczne, gdy wyjeżdżają, czyli o swoje bezpieczeństwo względnie dbają. 1/3 tych ludzi zresztą z takich ubezpieczeń już skorzystała, to nam mówią statystyki.
12: To znaczy, że na wakacjach mogą czekać na nas pewne pułapki albo pewne zdarzenia nieprzewidziane. Brak odpowiedniego ubezpieczenia może oznaczać jakie problemowe sytuacje?
11: Wszędzie czekają na nas różne pułapki, czy to w domu, czy to w pracy, czy to w drodze, czy to na wakacjach. Jeżeli ludzie w tej chwili wyjeżdżają na wakacje, to są od najdrobniejszych tematów, czyli nadepnięcie na szkło, to jest zatrucie pokarmowe, to jest poparzenie skóry przez słońce, to mamy różnego rodzaju rozstroje zdrowe, na przykład kończące się hospitalizacją, bo jest to zapalenie płuc. Przechodzimy przez drobne wypadki typu urazy, skręcenia, złamania, zwichnięcia, naciągnięcia, naderwania i tego typu tematy to są najczęstsze. Ale też mamy te bardzo poważne zdarzenia, mamy diagnozy poważnych chorób typu zawał, typu udar. Te zachorowania są również traktowane jako nagłe, a rachunek za pierwszą pomoc oraz później transport do domu jest gigantyczny.
12: Wyobrażam sobie, że wiele osób może być nawet nieświadomych, jak mocno problematyczna będzie sytuacja pod tytułem, nie wiem, skok do wody w nieodpowiednim miejscu i albo oparzenie słoneczne, albo inne rzeczy związane chociażby z drobnymi urazami. Z jakimi pan się spotkał przypadkami, kiedy wyjazd wakacyjny nieodpowiednio zabezpieczony, no poskutkował poważnymi problemami później?
11: Ja się spotykam raczej z tymi ubezpieczonymi przypadkami, ponieważ większość tych tematów, które my obsługujemy, no to są ludzie, którzy kupili ubezpieczenie i coś im się wydarzyło i następnie z tego ubezpieczenia niestety musieli skorzystać. Mówię niestety, ponieważ wakacje to jest czas, w którym raczej chcemy mieć dobre wspomnienia, a nie tracenie czasu na to, że trzeba jechać karetką do szpitala, że trzeba otrzymać jakąś kroplówkę, że trzeba poddać się jakiemuś leczeniu, czy też wręcz awaryjnemu powrotowi do kraju. Dobrze jest mieć te usługi, żeby nie musieć za nie później płacić z własnej kieszeni, czy też, jak historia pokazuje, nawet bardzo majętni ludzie muszą organizować zbiórki, żeby móc później wrócić z zagranicy. Więc

0: jest tak, że karta EKUS to są pewne usługi. I to jest tak jak na przykład, jeżeli ktoś ma NFZ, no to w takim razie, składka opłacona na NFZ, no to w takim razie nie powinien się prywatnie ubezpieczać. No nie, no jedno nie wyklucza drugiego. Posiadanie karty EKUS może być pomocne, ale tylko wtedy, kiedy się nie ma prywatnego ubezpieczenia, ponieważ prywatne ubezpieczenie, te usługi, które się pokrywa za granicą, czy też te, za które trzeba płacić, a później żądać jakiegoś zwrotu, no to pokrywa po prostu pełniej. Nie ma tych wyłączeń odpowiedzialności. Przykładowo, jeżeli człowiek chce być obsłużony i chce być obsłużony szybko, albo jest organizowana akcja ratunkowa i człowiek kończy w prywatnej placówce, która była najbliżej miejsca zdarzenia, no to karta EKUS tutaj nic nie pomoże, ponieważ ona pokrywa rachunek tylko z tych przychodni czy też szpitali publicznych, a nie prywatnych. Transport medyczny to też nie jest coś, co jest pokrywane w 100%, a na pewno nie w każdym kraju. Istnieją udziały własne w leczeniu, na przykład w takim kraju jak Francja czy Włochy. Istnieje na przykład problem z tym, jakiej pomocy można udzielić człowiekowi na kartę EKUS, ponieważ to jest nie skopiowanie polskiego systemu, tylko to jest przyznanie świadczeń takich jak rezydentom w tym kraju, w którym się ludzie znajdują, więc jeżeli coś tam jest nierefundowane, no to dla polskiego pacjenta również nie będzie nierefundowane, a prywatne ubezpieczalnie nie mają takich warunków. Tam pokrywany jest ten tak zwany full service, czyli nie tylko czynności niezbędne z punktu widzenia ratowania życia, tylko tam jest zrobione wszystko do tego, żeby człowiek mógł być przetransportowany do Polski, a następnie poddawać się już leczeniu w swoim kraju. Największym kosztem, z jakiego ludzie sobie zwykle nie zdają sprawy, jest właśnie ten awaryjny powrót do kraju. Wyobraźmy sobie człowieka, który został potrącony na pasach w Neapolu. I to nie jest historia hipotetyczna, tylko to jest człowiek, który, Polak, 2 lata temu wybrał się na wycieczkę z rodziną, został potrącony przez samochód, wszystkie kości w jego ciele zostały praktycznie naruszone. 70 tysięcy euro to był rachunek za pierwszą pomoc, a 130 tysięcy euro to był rachunek za powrót do kraju, ponieważ musiał być podstawiony prywatny odrzutowiec z nowoczesnym OIOM-em na pokładzie i z asystą medyczną. I ten transport medyczny to jest coś, co się dzieje coraz częściej, na przykład w przypadku udaru, na przykład w przypadku właśnie uszkodzenia kręgosłupa, uszkodzenia czaszki, czy też poważnych połamań, gdzie nie może człowiek wracać tą linią rejsową. Wtedy jest potrzebny ten inny transport i on tyle kosztuje.
1: Czy no, znamy takie przykłady głośne z ostatnich miesięcy, kiedy to właśnie odbywały się liczne zbiórki finansowe na właśnie transport medyczny osób, które gdzieś za granicą w rozmaitych krajach, na rozmaitych kontynentach ulegały urazom. Niektórzy wiele, wiele miesięcy, żeby nie powiedzieć wiele lat, czekały na ten transport medyczny albo na umożliwienie tego transportu, więc to jest na pewno istotna sprawa. Dopytam jeszcze o jedną rzecz, bo patrząc na ulubione destynacje turystyczne Polaków, to coraz częściej jest to Azja, to jest także Egipt, to jest także Turcja, czyli kraje, które teoretycznie w tej strefie EKUS albo się nie znajdują, albo się znajdują w ograniczony sposób.
0: To prawda. Jeżeli mówimy o Europie, no to karta EKUS będzie działała. Tylko nadal ubezpieczenie turystyczne kosztuje na tyle niewiele, że teraz robienie tej takiej tabelki, jakie są plusy, jakie są minusy tego karty EKUS, a wykupienia ubezpieczenia, które kosztuje 150 zł za tydzień pobytu, moim zdaniem powinno się to doliczać po prostu mentalnie do kosztu wycieczki i kupowanie tego i zapominanie o tym, ale też spojrzenie trochę głębiej, nie tylko zero-jedynkowo mam ubezpieczenie, nie mam ubezpieczenia, ale patrzę na zakres. Najważniejsze punkty, które zawsze w tym zakresie muszą być, to jest akcja poszukiwawcza, akcja ratunkowa, następnie transport medyczny, następnie placówki i publiczne, i prywatne i następnie ten awaryjny powrót do kraju. Mamy te gadżety typu OC w życiu prywatnym i to się przydaje, to jest oczywiście umowa, która niewiele kosztuje, bo też się z niej bardzo rzadko korzysta z punktu widzenia świadomości. To jest rzadko, bo ludzie nawet nie wiedzą, żeby z tego korzystać. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo droga opcja, bo tam ludzie wszyscy z tego korzystają. W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii oraz w Japonii. To są 4 kraje na świecie, które mają zupełnie inną jurysdykcję ubezpieczeniową. Więc ja bym powiedział, żeby wliczać to w koszt wycieczki i traktować jako niezbędnik.
1: Ty jeszcze dopytam o jedną rzecz na koniec, bo bardzo często wyjeżdżając na wakacje, no chcemy przeżyć jakąś przygodę, no co tu dużo mówić, czyli nurkujemy, wspinamy się, nie wiem, pędzimy na, nie wiem, materacu albo na bananie przymocowanym do motorówki, nie wiem, pływamy na spadochronach podczepionych pod łódkę, właściwie latamy.

0: A my na spadochronach podczepionych pod Utrze, więc ten element przygody, element ekstremalności też się wpisuje gdzieś w nasze wypoczywanie. Czy tutaj radzimy naszym słuchaczom, żeby to jakoś specjalnie obwarować ubezpieczeniowo, bo może się na przykład okazać, że myśleliśmy, że jesteśmy ubezpieczeni, a okaże się, że na przykład była jakaś klauzula, która mogła pewne czynności czy pewne aktywności z tego ubezpieczenia wyłączać.
1: Tak, gdy człowiek rozmawia z doradcą ubezpieczeniowym na temat swojego wyjazdu, to doradca ubezpieczeniowy powinien zawsze zapytać o to, czy człowiek planuje jakieś ponadnormatywnie ryzykowne aktywności podczas tego pobytu. I następnie, jeżeli będzie odpowiedź twierdząca, no to wypytać o to, co to będzie albo co to może być, bo być może ktoś spontanicznie będzie chciał z czegoś skorzystać i poinformować klienta swojego o tym, jakie czynności będą traktowane jako te bardziej ryzykowne, za które trzeba opłacić dodatkową składkę, żeby człowiek z pełną świadomością wiedział, że chce mieć to ubezpieczenie o podwyższonym ryzyku, czy też nie.
0: Czyli tutaj to jest ważna sprawa, bo słowo ekstremalne czynności może być różnie definiowane przez nas.
1: Tak, i będzie różnie będzie w różnych warunkach ogólnych, różnych ubezpieczeń, które są na rynku i one się będą od siebie różniły. Dość powiedzieć, że znam panią, która się zajmowała ubezpieczeniami i poleciała wspinać się po Himalajach i następnie przez to, że miała chorobę wysokościową z 5000 metrów, musiał ją ściągać helikopter i uwaga, pani od ubezpieczeń zrobiła sobie takie ubezpieczenie, które obejmowało ją do 4000 wysokości, więc musiała zapłacić kilkadziesiąt tysięcy dolarów za ten transport helikopterem na dół.
0: No, to wyobrażam sobie, że to już jest kwestia połączenia trochę pecha i trochę nieprzewidywania pewnych konsekwencji, ale rzeczywiście czasami się mówi, że szewc bez butów chodzi i tutaj mamy taki przykład, że się takie coś wydarzyło.
1: A pech się zawsze może wydarzyć i po to jest właśnie produkt, jakim jest ubezpieczenie.
0: Paweł Strzetnicki był gościem Radia Super FM we wtorkowe popołudnie. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jednocześnie już teraz zapraszam na poranek. Jutro sesja absolutoryjna Rady Miasta, więc będziemy z radnymi Szczecina dyskutowali o tym, co na tej sesji może się wydarzyć. Już teraz gorąco zapraszam na jutro. Trzymajcie się, udanego wieczoru. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22. A o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do wczorajszych meczów, bo Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzonych na Mundialu. A ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoich 6 Mistrzostwach Świata. O czym więcej Przemysław Pozowski.
16: Pierwszego gola Messiego na Mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
17: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
16: Nie, no oczywiście, że to radość. Ogromna radość przede wszystkim z powodu zwycięstwa bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
18: Leo
16: zawsze strzelał, strzela i będzie strzelał. Jeśli miałbym patrzeć na to, co robi Leo, musiałbym dać siebie jeszcze więcej, więc nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi, co on robi. Myślę tylko o tym, jak pomóc mojej drużynie. A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Klose.
15: Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszumowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Pierwszą z 3 przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała dziś ze Szwajcarką Susan Bandecki 6-1, 6-3. Turniej główny ruszy w poniedziałek. Na pewno zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę i Magdalenę Fręch. Z tego grona w tym tygodniu zobaczymy jeszcze Igę Świątek, która jest rozstawiona z jedynką w Bad Homburg. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się jutro z Amerykanką Emmą Navarro, która ograła dziś Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena Fręch, przegrała z Japonką Naomi Osaką.
19: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.
1: Get real with the fever on the dance floor.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend. A zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Łukasz Małek.
3: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
1: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
4: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
1: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
5: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
1: Popularny wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Od kilku dni francuskie miasto Annecy ponownie jest światową stolicą animacji. W tegorocznym programie nie zabrakło polskich akcentów. We Francji zaprezentowane zostaną filmy Fish Eye oraz Ślepe Wrota. W warsztatach branżowych na zaproszenie sieci Europa Cinemas bierze udział Katarzyna Błażewicz, kierowniczka kina Pionier ze Szczecina. Międzynarodowy Festiwal Filmu Animowanego w Annecy to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie poświęcone animacji. Od momentu powstania w 1960 roku rozwinął się z kameralnego spotkania pasjonatów kina animowanego w globalne centrum branży, przyciągające twórców, producentów, dystrybutorów, studentów i miłośników animacji z całego świata. Kluczową rolę w rozwoju wydarzenia odgrywało utworzenie międzynarodowego marketu filmów animowanych, który uczynił Annecy nie tylko miejscem prezentacji filmów, lecz także przestrzenią spotkań biznesowych i wymiany doświadczeń. Dziś festiwal wyznacza kierunki rozwoju światowej animacji, prezentuje najciekawsze produkcje roku i stanowi jedno z najważniejszych miejsc spotkań dla twórców. Polską branżę reprezentuje tam Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, które przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej również w tym roku organizuje marketowe stoisko i wydarzenia promujące rodzime produkcje. Na festiwalu zostaną pokazane filmy animowane z Polski. Ślepe Wrota to krótkometrażowy film animowany zrealizowany całkowicie w technice animacji piaskowej. Powstał jako projekt dyplomowy na Uniwersytecie Artystycznym imieni Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Praca nad filmem trwała 2 lata. Każda klatka została ręcznie usypana na podświetlonej powierzchni, sfotografowana i połączona w procesie montażu. Dla autorki realizacja całego filmu w technice piaskowej była wymagającym, ale niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem, które chce powtórzyć przy następnych projektach. Drugim polskim tytułem prezentowanym w Annecy będzie Fish Eye w reżyserii Łukasza Rygały. Realizacja filmu łączy technikę animacji 2D i 3D. Fabuła koncentruje się na pracowniku stacji benzynowej, który niespodziewanie nawiązuje więź z rybą. Z pozornie białachego spotkania rodzi się seria niespokojnych wydarzeń, stopniowo zaburzających codzienną rzeczywistość bohatera. Festiwal w Annecy potrwa do 27 czerwca. W jego trakcie odbędzie się prestiżowy konkurs pełnometrażowych filmów animowanych. Wyniki tych zmagań będą znaczące dla sezonu oscarowego, bo bardzo często w Annecy doceniane są filmy, które później zdobywają najważniejsze nagrody filmowe na świecie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: pisać. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: I po reklamie. Super FM. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Angel Bgana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizacje w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Jeśli utrzymamy taki poziom, możemy dojść daleko, mówi pomocnik Declan Rice. Znamy nasz poziom, wiemy, czego się od nas wymaga. Ten występ w drugiej połowie przeciwko Chorwacji powinien być dla nas takim punktem odniesienia. Tak powinniśmy grać od samego początku i w takim tempie w każdym kolejnym spotkaniu. Jeśli to się uda, to biorąc pod uwagę głębokość naszego składu, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika na świecie. W drugim meczu w tej grupie Panama zagra z Chorwacją. W grupie K Portugalia gra z Uzbekistanem, a nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Emocje w fazie grupowej byłyby pewnie dużo większe, gdyby na turnieju grali Polacy. Niestety nam w tym roku pozostaje kibicować kadrze w Lidze Narodów. Zespół Jana Urbana zagra tym razem w Dywizji B. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. A sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi, jaki jest plan na te spotkania.
4: Te dyskusje oczywiście też jeszcze trwają, ale tak na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda. Oczywiście te decyzje jeszcze formalnie w 100% nie zapadły, ale to okienko wrześniowo-październikowe, na pewno dwa mecze w Warszawie.
3: A pierwszy z tych dwóch warszawskich meczów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca. Polscy siatkarze rozpoczną jutro drugi turniej w Lidze Narodów, tym razem przed własną publicznością w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Po pierwszym turnieju nasz zespół ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełańskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
3: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
1: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełańskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełański razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
4: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
1: Wołodymyra Zełańskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów, o zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
1: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
6: W najtrudniejszych, jakie tylko są, statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
1: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
0: Dobry.

0: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
2: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia jest w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem. W środę w tym cyklu wystąpi Agnieszka Przepiórska w spektaklu W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Monodram w reżyserii Anny Gryszkówny oparty na tekście Piotra Rowińskiego. Sztuka ta opowiada tragiczną historię Barbary Sadowskiej, matki zamordowanego przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej Grzegorza Przemyka. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. Łona, Konieczne i Krupa wracają do Szczecina z materiałem Taxi, wyjątkową opowieścią o mieście, ludziach i Polsce ostatnich trzech dekad, widzianych zza szyby taksówki. To spotkanie rapu, jazzu i nocnej narracji, w której Łona z reporterską uważnością przygląda się codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Taxi to koncertowy spektakl pełen refleksji, opowieść o zmianach kulturowych, o relacjach i emocjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto. Wszystko to w Słowianinie 17 lipca. W lipcu też Teatr Letni powita legendę polskiej muzyki Czerwone Gitary, zespół, którego piosenki od dekad łączą pokolenia. W koncercie na diamentowe 60-lecie usłyszycie największe przeboje czerwonych gitar. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje!
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Fala gorąca zbliża się do Polski. Pierwsze uderzenie już jutro. Polskie tenisistki i tenisiści szykują się do Wimbledonu.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego, ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
6: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
4: Mówi analityk XTB Michał Staniak.
6: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
4: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro. Płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mają pokazać nawet 36 stopni w cieniu w najbliższy weekend. Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską, pracuje nad łagodzeniem napięć i opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej. Deklarując gotowość do dalszych rozmów, przekazał rzecznik MSZ Ukrainy Georgii Tychy i podkreślił, że do opinii publicznej docierają przede wszystkim krzykliwe nagłówki. Rzecznik MSZ przypomniał, że w ciągu ostatniego półtora roku wykonano ogromną pracę, aby uregulować wszystkie kwestie. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u wezwał również, żeby nie zapominać, że Ukraina i Polska są sojusznikami, którzy mają wspólnego wroga, Moskwę. Na odbywającej się w tym tygodniu w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy kraj ten będzie reprezentować jednak nie prezydent, a premier Julia Swirydenko. To pokłosie konfliktu i odebrania przez Polskę orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, po tym jak nadał on nazwę bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu na Wimbledonie są Iga Świątek, Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, o czym Przemysław Pozowski.
7: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.
8: Myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
7: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
4: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
9: Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Pilna narada ministrów w związku z nadchodzącymi upałami. W Pabianicach zamyka się porodówka, rodzące będą musiały rodzić w Łodzi. Trwa akcja przenoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W naradzie wzięli udział szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Zalecenia z narady trafić mają do wojewodów. Zaapelowano m.in., by pamiętać, że najwyższa temperatura występuje między godzinami 15 a 18. W komunikacie z narady wskazano, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w trakcie najwyższych temperatur, a w przypadku wyjścia, by założyć lekkie przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. Warto też w trakcie dnia zamykać okna i zasłaniać żaluzje, a otwierać okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. Mieszkanki podłódzkich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki. W związku z jej likwidacją z powodu małej liczby porodów będą musiały rodzić na przykład w Łodzi, o czym Bartosz Kądzioka.
3: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w imienia Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
4: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
3: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
5: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępny przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
3: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca.
1: Pabianice to miasto w województwie łódzkim. Według danych mieszka w nim blisko 64 tysiące mieszkańców i są pod względem liczby ludności 3. po Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim miastem w województwie łódzkim. Władze Iranu zapowiedziały, że na początku lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Szemeneja. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 milionów osób. Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Akcja trwała 3 dni. Leśnicy wskazywali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
1: Monitoring na razie nie pokazuje, by przeniesione niedźwiedzie wracały w swoje stare rejony bytowania. Komentator piłkarski z Paragwaju został pozbawiony przez FIFA akredytacji na Mistrzostwa Świata po pełnej obraźliwych słów w tyradzie skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas wygranego 1-0 meczu Paragwaju z Turcją, w którym Miguel Almiron został wyrzucony z boiska. Almiron został pierwszym zawodnikiem usuniętym z boiska za złamanie surowej nowej zasady zakazującej zasłaniania ust podczas konfrontacji na boisku.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.